0: Radio SK.
1: Disco.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: W mojej głowie tylko jedna myśl, znowu jesteś w niej ty. W powietrzu zapach ciepłego lata, pachnące psy.
1: To jest radio.
2: Radio SK.
3: Mówisz do mnie, jaki mamy plan.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Jeśli macie jakieś rzeczy na zewnątrz, to lepiej je zabezpieczyć, schować, bo na zewnątrz dziś będzie burzowo. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka, ale też ciepło do 24 stopni w Żywcu Milówce w Węgierskiej Górce. Korków na razie brak, szerokości trzymajcie się.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. Na ziemię z dużej wysokości runął szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy. Na pokładzie była kursantka i instruktor.
9: I niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
8: Relacjonuje Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Przyczynę wypadku będzie badała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło w Polsce 41 osób. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby.
10: Dużo, to jest mało powiedziane, 40 istnień ludzkich, które zostały w wodzie.
11: Te najczęstsze błędy popełniane nad wodą.
10: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
8: A zaznaczał Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy, z którym rozmawiał reporterski Dawid Olszewski. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówiła Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju wróciła wczoraj do kraju.
12: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Potem była też konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
13: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję.
12: Teraz jednak przed mają krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
8: O czym informował reporter eski Michał Skolimowski.
14: SK Beskidy News.
15: Usiłowanie gwałtu w gminie Andrychów. Do tego zdarzenia miało dojść podczas festynu w Sułkowicach w Olęcinie. Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch młodych mężczyzn, 18 i 19-latka. Obaj są mieszkańcami Andrychowa. Pokrzywdzona nastolatka została przewieziona do szpitala w Wadowicach. Sprawa jest w toku. Pijany mężczyzna przewrócił się na oczach policjantów na stacji paliw przy ulicy Żywieckiej w Czernichowie. Okazało się, że to 48-latek, który przyjechał na Żywiecczyznę z Gdańska. Mężczyzna doznał urazu, dlatego policjanci wezwali karetkę i przekazali go za wozy pogotowia.
16: Kama i Wiktor.
17: Witajcie, chłopcy, dziewczęta i wszyscy pomiędzy.
18: Dzień
17: Czas
18: dobry.
17: Wziąć wtorek w obroty.
18: Ja coś czuję, że to będzie dobry wtorek. Taki przez duże W jak Wiktor.
17: No, ja tam jeszcze nic nie czuję, ale może to wina alergii, ale zaraz się wydmucham i będzie okej.
18: To dajcie znać, co czujecie od samego rana?
19: Ja czuję dobrą kawę!
18: 664-402-302 i messengerowe nagrania głosowe.
20: Czuję?
21: Tak.
20: Prąd czuję?
21: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: To już chyba 8 minut po godzinie 6. Dobrze widzę? Dobrze
1: tak
0: widzę.
1: Jest, można zaczynać. Oficjalnie to jest wtorek, szanowni państwo, 9 dzień czerwca w kalendarzu roku pańskiego 2026.
2: Można dzwonić pod 664-402-302 i powiedzieć, co czujecie od samego rana, bo ja domyślam się, że wszystkie osoby rodzicielskie tak zwane.
0: Okej,
3: dobra. Ja przepraszam, jestem obecny.
2: Dobrze, osoby rodzicielskie, dzieci szkolnych.
0: Ja jestem osobą ojcowską.
1: Ja jeszcze nie czuję.
2: Czują już presję. Tak. Czują już presję końca szkoły.
1: Okay. W tę stronę. Myślałem, że ty już na nowy rok szkolny się przygotowujesz
2: jeszcze
1: i kupujesz nowe zeszyty.
2: Jeszcze nie. To jest ten moment, kiedy jeszcze wszyscy chodzą do nauczyciela i mówią, proszę pani, a co mogę zrobić, żeby mieć lepszą ocenę?
0: Zachowania. Dobra, co czujecie z samego rana? Dajcie znać. Czekamy oczywiście.
4: Dziś czuję euforię, bo od jutra zaczynam urlop, ale mój wylot będzie tak jak wasz, ściśle tajny i dopiero wszyscy się dowiedzą, gdzie jestem, jak będę na miejscu. Pozdrawiam.
1: To koniecznie proszę zrobić jakąś fotę albo nagrać głosówkę i do Messengera. No.
0: Zgapiają od nas, bardzo ładnie.
2: Po prostu jesteśmy wzorem. Też jestem zaskoczona.
1: Co czujecie od samego rana? Człowiek się budzi, zawsze coś czuje.
5: Czujesz klimat? Janku. Czujesz klimat, chłopie?
6: Kama i Wiktor.
1: Czujecie? Britney Spears się zbliża.

0: 15 minut po szóstej. Jadziula nas zaszczyciła obecnością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widziałaś Jankesa gdzieś przy ekspresie z kawą?
1: Nie mijałam go.
2: A czy ty widziałeś, jakie paznokcie ma Jadzia?
1: Takie jak i ty.
0: A poka, no? poka.
3: Macie takie same?
1: O. Prawie.
2: Meci.
0: Ja znam tylko jedno określenie na paznokcie. French.
1: Poranne prasowanie.
0: Ale to chyba musi być przezroczyste, tak?
2: Dlaczego mnie to nie zaskakuje? French po w tłumaczeniu to jest Francuz. No ale nieważne. Dobra, idziemy dalej.
0: Ale poczekajcie. Pokaż Jadzia paznokcie Jankesowi. Jankes nazwi
4: pokaż
0: Jadzi. No. Jak to się nazywa, co ma Jadzia?
4: W sensie kolor?
0: Nie, bo ja na przykład
4: to
0: znam...
4: To są tipsy.
1: Ale... Yes,
0: ale jakie?
1: To są nasze paznokcie.
4: Naklejane takie, te?
2: Nie naklejane, pomalowane. Janki, włóż okulary i pogadamy.
4: A, przepraszam bardzo. To ty, Jadziu.
1: Ja.
4: Lećmy na dobro. Nie o tym, nie o tym. Nie o tipsach, przecież to nie jest
2: tu
4: ten program.
2: Tu są ważne rzeczy się dzieją. Tak. W końcu, po wielu dniach milczenia, Marta i Damian z Love is Blind wydali oświadczenia.
0: No to są razem, czy nie są razem?
4: Co się dzieje?
2: Nagrali filmiki osobno. Aha. I informują, że walczą o związek. Aha. Ale co z tego będzie? To nie wiadomo.
0: O kurka.
4: Nie wiadomo.
1: Lubię słuchać o życiu osób, których nie znam. Programów, których nie oglądam.
4: To ja byłem. Basia powiedziała, że to ja. No bardzo dobrze, brawo.
0: Tak. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu też mówiliśmy o Klaudii Halejcio, która relacjonowała wyjazd na swój panieński, mimo że się okazało, że jest w Polsce.
2: Mhm, tak było.
4: Teraz... No, później wrzucała, tak? Po prostu
0: tak,
4: chyba. No dobrze.
0: Teraz robi to samo, bo relacjonuje, że ślub jest coraz bliżej i że on będzie, że będzie za chwilę. Podobno już był, bo dziennikarze sprawdzili w CIDG, ona ma firmę.
2: Czyli w Centralnej Ewidencji informacje o działalności gospodarczej.
4: Jest po ślubie tam.
0: Już jest zmienione nazwisko.
4: Aha.
0: A ona dopiero podgrzewa atmosferę, że to dopiero będzie.
4: Okej.
1: Może to nie ona mija się z prawdą, tylko my. Może teraz nie jest rano, tylko wieczór. A my bez sensu siedzimy w radiu.
5: Pracowanie tylko w Radiu SK. No.
0: Kurde. Wołaj tam Kasię Węsierską, niech przyjdzie już teraz.
4: To już imprezka. Imprezka, zaczynamy. Zapraszamy oczywiście.

0: Monika do nas napisała, zapytała, czy dobrze dzisiaj wygląda.
1: Co to za reakcja? No, tak, dobrze wyglądasz.
2: Pięknie!
3: Jadek jest jak Kaszpirowski, on wszystko czuje przez radio.
2: Czuję.
0: Co czujecie? O to was pytamy.
1: Ojku, 6:25 na eskowych zegarach. Za momencik Marcin Procki wskoczy do nas do studia i będzie mówił dobrą informację dla wszystkich spragnionych. Mianowicie dzisiaj warto tankować.

0: mamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Bieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
10: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Do południa pięknie i słonecznie, po południu przez region mogą przejść burze. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka, a wieczorem niemal pewne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 25, nawet 26 stopni. Mały żar poleje się z nieba. Tymczasem jutro załamanie pogody, podobnie będzie w czwartek. Temperatura nie przekroczy 16 stopni, będzie sporo chmur na niebie. Co na drogach teraz? Powoli zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny. Jeszcze nie ma tragedii, ale lepiej wyjechać wcześniej do pracy, żeby potem nie było niespodzianki. No i spóźnienia do pracy. Szerokości.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Silne trzęsienie ziemi na Kubie. Wstrząsy odczuwane były m.in. w stolicy kraju, Hawanie. Przestraszeni mieszkańcy wybiegli na ulicę, nie odnotowano poszkodowanych i skończyło się na pęknięciach na budynkach. A dziś spadki na stacjach paliw. W porównaniu do poniedziałku ceny na nich będą niższe. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6 zł i 45 grosze.
16: SK Sport News.
15: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
17: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
15: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. A Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto w Orlen Basket Lidze. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Przez większość meczu prowadzili prowadzili gospodarze, ale ostatnie sekundy należały do gości. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.
3: No, Janki, masz szansę zaśpiewać. Zielona góra, sia la la la la.
15: Hej! 6:32.
12: Jankes,
18: Kama i Wiktor.
12: W radiu
15: No dobrze, witamy, dzień dobry wszystkim we wtorek, już 9 czerwca.
3: No i dzisiaj każdy coś czuje, ja na przykład czuję, że to naprawdę będzie dobry wtorek.
19: A ja czuję, że mnie plecy bolą po wczorajszym treningu.
15: Zrobi ci masaż?
19: Czujesz to?
3: A wy coś czujecie? Halo?
20: Jeżeli myślicie, że czuliście wszystko, to wejdźcie po kilku tygodniach do samochodu swojej żony lub partnerki.
3: O, kanapka sprzed tygodnia.
19: Rozumiem tego przytyku zupełnie, naprawdę, o co
3: no
19: chodzi.
3: No i kluczyki, to? Pójdziemy sprawdzić.

0: Wszedłem na chwilę ze studia, wracam, ktoś grillował w studiu, bo czuć kiełbasę smażoną.
1: To moja kanapka, czujesz? Czujesz?
0: Co czujecie, dajcie znać, ale nie o tym. Co tam u Patrycji Markowskiej, słuchajcie?
2: No, Patrycja Markowska czuje niechęć do Skolima.
1: Jak połowa polskiej sceny teraz artystycznej.
2: No właśnie, bo zapytana o to, co sądzi o ostatnich wypowiedziach Skolima, a dodajmy, że chodzi o te emerytury dla artystów.
1: Dopłaty do ZUS-u, tak, tym artystom, którym się trochę mniej wiedzie, a wszystkim się trochę mniej wiedzie.
2: Powiedziała krótko, mniej używek, panie Skolim.
0: Tak powiedziała? Patrycja Markowska.
1: Cię, mam wrażenie, że pomiędzy Skolimem a innymi artystami panuje teraz bardzo wysoka temperatura.
3: Jankes. I Wiktor. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają, Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: I po reklamie.
13: I've been trying to fix my pride, but that thing's broken. That thing's broken.

0: Czy dostaliśmy już wiadomość od jednego z naszych słuchaczy dzięki za Eminema? Czy jeszcze nie?
1: Nie, jeszcze nie.
2: Zaspał.
3: Niedobrze.
4: Na pewno spokojnie.
3: Zadzwoń do niego, trzeba go obudzić.
4: Proszę powiedzieć, że tak, że był już.
3: Marcin, Marcin.
5: SK budzi w urodziny.
4: Urodzinowy Marcin dzisiaj jest z samego rana z nami. Cześć Marcin, witaj.
6: No cześć, cześć.
4: O której dzisiaj była pobudka?
6: 5:50.
3: A dobrze, kto cię obudził? Budzik czy twój synek Leoś?
6: Bez budzika, bez budzika. Jednak. Już tak na mnie działa, że nawet nie musi wstawać, żeby mnie obudzić.
0: Podobno to ty jesteś osobą u was w domu, która od zawsze słuchała poranków w radiu. Reszta tak jakoś tak nie do końca, ale w końcu role się odmieniły i również reszta twojej rodziny podsłuchuje. Czyli jest szansa, że oni teraz słyszą cię na naszej antenie?
6: Tak, tak. Myślę, że słyszą. Synek pierwsze co robi, jak się budzi, to biegnie do radia i włącza Radio SK.
3: I tak się wychowuje nowe pokolenie słuchaczy Radia SK. Marcin, my ci powinniśmy bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki tobie mamy dwójkę nowych słuchaczy. Zarówno twojego synka Leosia, jak i twoją żonę, która nigdy nie słuchała radia, dzięki tobie teraz już wie, jakie pytania są w siódme wygrywa.
6: Dokładnie tak. Ale muszę troszkę naskarżyć. No. Ostatnio mówi, że woli Radio SK Rock. Ja jej nie wierzę, wiecie, ja wolę główną stację, ona SK Rock, no i jest dylemat, co tu włączyć.
3: Ważne, że wszystko zostaje w rodzinie.
4: Ciekawe, co ona
3: najważniejsze.
4: Ciekawe, co ona na to, gdy teraz dowie się, że dostajesz od nas stówkę. A ona nie ma stówki. A ty masz stówkę, Radia SK. Tak to właśnie wygląda.
3: Marcin, czego ci życzyć z okazji twoich 35 urodzin?
6: Szczęścia, spokoju, radości.
4: To wszystko było do żony. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. Ściskamy, kochamy. Wiemy, że za chwilkę pędzisz do cukierni po ciacho i do roboty. Dzisiaj w robocie dużo świętowania, dużo ciacha, tak?
6: Pewnie, dzięki wielkie.
0: No, to co? To na koniec wszyscy razem. Eskar!

0: wszyscy razem.
1: Kali Harris,
2: Rihanna i my. Wszystkie samogłoski, dziękujemy bardzo.
1: Zaraz Marcin Procki tutaj wpadnie, o poważnych sprawach będziemy mówić, komu, co i dlaczego ten order zabrać. Albo i nie.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
7: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
6: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej. Już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
19: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
18: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
14: To będzie ostatnia reklama.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Dzisiejsza aura w Beskidach może być po prostu nieprzewidywalna. Patrzcie w niebo, na chmury, bo ta pogoda szybko się zmieni, szczególnie po południu. Przez region mają przejść burze, a teraz przez region przechodzą korki większe, mniejsze, szczególnie w Żywcu, między innymi na Browarnej Dworcowej Armii Krajowej. Szerokości.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Włodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię bohaterów UPA. Opinia kapituły ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Ten próbuje łagodzić spór i zaapelował do obu prezydentów o bezpośrednią rozmowę. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Zginęła 38-letnia kursantka, instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
0: Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy.
1: Mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej, a do wypadku doszło na płycie lotniska. Donald Trump wygwizdany w słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA i wywołał spore zamieszanie. Z powodu wizyty i względów bezpieczeństwa zrezygnowano ze strefy kibica przed budynkiem, a fani koszykówki potrzebowali kilku godzin, by przejść przez wszystkie kontrole i dostać się na trybuny. Przed samym meczem, w czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs, a w finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
4: SK Beskidy News.
11: Jedna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Wypadek wydarzył się wczoraj. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z wysokości około 50 metrów na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej. Zginęła kursantka, kobieta w wieku około 38 lat. 14 czerwca w Amfiteatrze pod Grodzcem odbędzie się powiatowy przegląd orkiestr dętych. W tegorocznym przeglądzie swój udział zadeklarowało 12 orkiestr dętych.
20: Jankes i Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w cudowny dzień. Wtorek, 9 czerwca.
1: Zróbmy sobie dzisiaj fajny dzień. 3 minuty po 7, tym bardziej, że już dobre granie czeka. Zaraz odpalimy kolejne hity na czasie.
2: No, wiadomo, że jeżeli ktoś dobrze obieca, to nie musi spełniać, więc dzięki, Wiktor.
1: 7 też będzie. Jak to było? Nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać?

0: Billie Eilish tak delikatnie smyra nas noskiem, mówi wstawać.
1: Uwielbiamy.
2: Cudowna, cudowna dziewczyna, rzeczywiście 9 minut po godzinie 7. Jestem ciekawy, co ona mówiła z takich fajnych, dziwnych rzeczy, jak była malutka.
0: Agu Gaga.
2: Dzisiaj mamy dzień Agu Gaga.
3: I niestety to nie jest w żaden sposób żart, słuchajcie. Otwieramy kalendarz dziwnych świąt i tu jest napisane święto Agu Gaga. Sami do końca nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi w tym święcie. W związku z tym sami wymyślamy, w jaki sposób świętować.
0: Słuchaj, no już klikam i ci mówię. Internet twierdzi, że jest to święto na cześć pierwszych słów wypowiadanych przez małe dzieci. Agu Gaga.
2: Bardzo ładnie, 9 czerwca, wszystko się zgadza, czyli mój synek malutki, Jasiu, 1,5-roczny, dzisiaj obchodzi swoje święto.
0: Brawo dla kochanego Agu Gaga.
2: Mój synek na naszego pieska Jimmy'ego mówi kaka. Po prostu kaka.
0: Ja mówiłem kaka na coś innego.
2: Na kubkę? Tak?
0: Ale są takie słowa charakterystyczne albo dla waszej rodziny, albo dla was samych. Takie, które nie do końca cała reszta społeczeństwa wie, co oznaczają, a i tak ich używamy.
3: No to powiedzcie mi, jak się nazywają te takie, nie wiem jak to nazwać, kluski, które są ze śliwką w środku?
2: Pyzy.
3: Nie.
0: A jak?
3: No, jak to się nazywa?
0: Cepeliny? Knedle?
2: Knedle.
3: O, ja zawsze mówiłam, dlatego musiałam poprosić, żebyś ty to powiedział, bo ja nie mówię, jak ktoś mówi jeszcze raz.
2: Knedle.
3: U mnie jest kledne. I ja nie umiem powiedzieć inaczej. Ja? Kledne.
2: Kledne.
3: Prawie jak kradnę, tylko kledne.
2: Czyli dzień Agu Gaga świętujemy, jak słuchać na bogato.
0: Czy wy macie jakieś dziwne, charakterystyczne słowa, których używacie, może nawet znaczenie mają inne? Ja często posługuję się wyrazem sztryms.
3: A co to jest sztryms?
0: Zbiór rzeczy, które miałem gdzieś zabrać. Na przykład, wsadziłem ten sztryms do plecaka, albo
2: tak
0: słuchaj.
2: Mówisz?
0: Mam dla ciebie ten sztryms, to ci jutro przyniosę.
3: A ten sztryms zawsze leży obok wichajstra.
0: Oczywiście. Jest spięty trytytkami.
2: Sztryms?
0: Sztryms.
2: Co to sztryms? To uważaj, Wiktor. Znalazłem. Sztryms to konflikt, nie fajna sytuacja w gronie znajomych. kiedy robi się gęsta atmosfera.
3: Eskowy Messenger czeka. Dajcie znać, jakie słowo u was funkcjonuje, które jest tylko i wyłącznie wasze.

0: co tam śpiewałeś? Epa, epa?
1: Epa, epa. Dziwne słowa, których używamy. Epa, epa oznacza dobrą zabawę.
0: A 17 epa, minut po godzinie 7 to już są dwie siódemki. Oznacza siódme wygrywa na antenie Radia SK.
1: No i jak zwykle zejdziemy do piwnicy i przyniesiemy wam cały zestaw eskowych gadżetów, tylko trzeba odpowiedzieć na siódme.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: A na prawidłową odpowiedź macie jedną sekundę i trzymajcie telefon przy uchu, gdy dzwonicie pod 664-402-302.
1: Nie bądźcie pogłosiarzami, bo pogłosiarze nie bawią się z nami.
3: Przekonałeś, dzięki.
0: Zapraszamy, halo, halo.
4: Halo.
1: O, pięknie, dzień dobry, jak masz na imię?
4: Ola.
1: Pierwsze.
0: Ola, lećmy. Pierwsze, amfilada. To inaczej, a...
1: Pokój przechodni.
0: B.
3: Korytarz przed amfiteatrem.
0: Czy C.
1: Protest obrońców pingwinów.
0: D.
3: Parada wojskowych amfibii.
0: Wystarczy.
1: Ale do wyboru.
4: A?
3: Tak!
0: Bardzo dobrze.
3: Jejku, jak ja ci kibicowałam, Ola, naprawdę nie zdajesz sobie z tego sprawy, no.
0: Lećmy dalej.
1: Kochanie, wyremontujmy sobie amfiladę.
2: Drugie.
1: Drugie, gdybyśmy ludzkimi imionami mogli nazywać palce u nóg... To jakby się nazywał twój drugi najmniejszy u prawej nogi? Uzasadnij odpowiedź.
3: Dzięki Bogaj za to pytanie, dzięki.
4: Kasie, bo wszystkie Kasie są malutkie.
1: No, dajcie, podtrzymam za Kasię.
0: No jaka Kasia.
1: Lećmy z trzeci, przestań.
2: Trzecie.
0: Czym charakteryzuje się pesymista?
4: No, że jest tak negatywnie nastawiony do wszystkiego i nic mu nie wyjdzie.
1: Dobrze, wesoły pesymista teraz, bo dobrze odpowiedział.
2: Czwarte.
3: Z kim jeszcze nie nagrał piosenki z Colim? Z Cleo, Davidem Gettą czy Justyną Steczkowską?
4: Steczkowską.
1: Nie, niestety, to jest zła odpowiedź.
3: Nagrali.
0: Z Cleo jest,
3: śpiewa, że
0: jest.
3: Ja jestem mamasita, gorąca twoja chica,
0: mi
3: coś takiego.
0: Teraz też nowy numer jest z Cleo, rzeczywiście. Z Davidem Gettą jeszcze nie, ale
1: jeszcze nie.
0: Pewnie to jest kwestia czasu. Tak. Dziękujemy pięknie, byłaś wspaniała.
1: Ciekawe, jak po gettowemu by było...
2: Temperatura!
3: Temperature!
1: Temperature! Halo, dzień dobry, tu SK, tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak masz na imię?
5: Marcin.
3: Marcinku, jak myślisz, na ile pytań odpowiesz?
5: A na dwa pozostałe.
0: Piąte.
3: Bardzo dobrze. Zważywszy na to, że są trzy, ale okej.
0: Okay. Piąte, szóste, siódme. Uwaga, lecimy z piątym.
1: Za którą muzę, i nie chodzi o muzę z Eski, uważane jest kino?
0: Mhm.
1: Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, trzydziestą.
0: Którą?
5: Za pierwszą.
3: No nie, było dziewięć muz greckich.
0: No i kino jest dziesiątą muzą. No,
1: tak.
3: Już w Grecji nie znali kina.
1: Starożytni Grecy robili sobie popcorn, nie chodzili do kina.
0: Dziękujemy. Tak jak powiedziałeś, tak też się stało. Już się rozłączamy.
3: Trzymaj się, dobrego dnia.
0: Ściskamy serdecznie.
3: Zostały dwa pytania.
0: Szóste i siódme rzeczywiście. Mhm. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, Aneta z tej strony.
2: Szóste.
3: Anetko, skoro mówiliśmy o kinie, to...
1: To Toy Story się kłania. Nasze studio jest całe wytoystorowane. Uwaga, w której części tegoż filmu, czyli Toy Story, zagrali, naprawdę zagrali i w kinach będą Jankes, Kama i Wiktor. Czyli my.
0: Zasiadaliśmy głosy, rzeczywiście. Która to będzie część?
6: Czwarta.
0: Czwarta?
3: Czwarta to jest ta była, teraz jest piąta, ale jakbyś powiedziała najnowsza, to też byśmy się uznali.
1: Ale niestety nie możemy.
3: Trzymaj się, Anetka, wszystkiego
0: Anetka,
3: dobrego.
0: Proszę siebie, proszę siebie przeprosić.
6: Przepraszam.
0: Proszę. Lecimy dalej.
3: Ale dzięki Anecie, dzięki Oli, dzięki Marcinowi. Teraz następny słuchacz lub słuchaczka mają szansę odpowiedzieć na siódme pytanie. Jedno pytanie tak naprawdę dzieli od naszych eskowych nagród.
0: Ale polecamy, zapraszamy oczywiście do kina.
1: 17 czerwca będziemy. Premiera.
0: Toy
1: Story.
3: 5. Yeah.
0: Halo.
7: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy.
7: Hej, hej, cześć.
1: Cześć, kim jesteś, człowieku?
7: Alan z tej strony.
2: Siódme.
3: Alanku, dzisiaj jest dzień Agu Gaga, więc powiedz proszę coś po niemowlęcemu.
7: Niam, niam, niam, niam. Leczko, leczko, leczko. Agu Gaga.
0: Niech będzie, zaliczamy oczywiście.
1: To jest takie wyrośnięte dziecko, mleczko, mleczko, mleczko.
0: A do siebie kawa z czym? Z mleczko, mleczko, mleczko. Bardzo dobrze oczywiście. Nagrody są twoje i torba, i butelka, i mamy jeszcze inne gadżety. To wszystko dla ciebie od nas, od Radia SK.
7: Super, wielkie dzięki.
8: No. Jeszcze mleczko mu dorzućmy.
0: Mleczko, mleczko, mleczko.
3: A jakieś orędzie do narodu?
1: No, poczuj się jak prezydent, powiedz coś Polakom.
0: To do ciebie, jesteś tam jeszcze?
7: Jestem. Wszystkim miłego dnia życzę i udanej pracy.

0: O ulubione dziwne słowa pytamy was z samego rana, bo dzisiaj dzień
1: Agugaga.
2: To są pierwsze słowa wypowiadane przez dzieciaki, a wasze słowa?
3: Jedno z najśmieszniejszych słów, które powiedziała moja córka, to była liściawka. Liściawka znaczyła tyle, co sałata.
4: Jaka?

0: Reklama.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz. Dla mnie wybór jest tylko jeden.
2: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Uwaga, zmotoryzowani. Firma Strabag informuje, że w związku z inwestycją modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha-Beskidzka wprowadzono tymczasową organizację ruchu na przejeździe kolejowym w miejscowości Pewel Mała. No i całkowicie zamknięto przejazd do 11 czerwca. Ruch kierowany jest objazdem. Dzisiaj w Żywcu-Milówce w Węgierskiej Górce w godzinach popołudniowych mogą pojawić się opady deszczu przez region Mają przejść także burze, więc no cóż, po prostu trzeba uważać. A teraz jeszcze duży ruch samochodowy na głównych ulicach Żywca Szerokości.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto, a to o 180 zł więcej niż teraz. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Wartość zabezpieczonych w porcie w Gdyni narkotyków ukrytych w transporcie cegły to ponad 156 milionów złotych.
11: SK Sport News.
10: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mundialu Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała także Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw już w czwartek. SK Rosowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na lidze i Pucharze Polski.
12: Sama nie wierzę w to, co mówię, ale świętujemy dzisiaj dzień Agu Gaga.
13: Agu Gaga, pierwsze słowa dziecięce, a my te dziwne słowa od was zbieramy.
14: Halo, halo, dzień dobry, witamy. Ktoś jeszcze?
15: Siemka SK. Słowo, które bardzo często używam, to słowo wyteguję.
14: Ten tego ten, no tak.
13: Kama?
12: Nie.
13: Wytegowałaś już?
12: Nie, nie.
13: Kiedy się ostatnio tegowałaś?
12: Nie.
16: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
17: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 7:40, idealnie,
0: już.
1: Dokładnie.
0: To już, 20 minut do godziny 8. Cieszymy się bardzo, że z nami jesteście od samego rana. Jest fajnie. Hej,
1: zapraszamy was do internetu teraz na chwilę. Na spotkanie z nieżywymi ludźmi.
2: Wytłumacz, proszę.
1: Chodzi o
0: co
1: to,
0: się stało?
1: Że podobno boty opanowały cały internet. Okazuje się, że 57% całego ruchu w internecie, wpisów, dyskusji, interakcji, różnych działań, które w internecie się dzieją, generują nie ludzie, a już same maszyny organizują sobie czas w internecie. My odchodzimy w niepamięć, słuchajcie.
0: Nieładnie.
2: Czyli to takie powiedzenie, nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie, jest nadal aktualne.
3: Kama i Wiktor.
2: To z kim ty, Wiktor, się ostatnio kłóciłeś w tym necie?
1: Kurde, on nie był prawdziwy?
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Badida, badida. Tak, to jest hymn właśnie tego święta. Wszystko się zgadza.
1: A budida budaj, no sela daj. Już teraz wkręcamy prosto od notariusza.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
4: No, my z siostrą, tak.
3: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
4: No wie państwo, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
3: Bo ja będę obsługiwała, pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
4: No wie państwo, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
3: A
4: ja
3: przy
4: nie...
3: sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego, ale... i bezwzrokowego. No.
4: Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani mi powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
3: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
4: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie
3: oj,
4: wiem, czy...
3: Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich i się dogadywać, bo jeżeli, proszę pani, znajdziecie sobie notariusza, który poświadczy, że wy, proszę pani, maszynopisanie macie, albo nawet
4: a nie
3: ręcznie...
4: A może być jakiejś innej możliwości ręcznej?
3: Może być,
4: bo
3: może być.
4: To jest w sumie chyba obojętne. Ja właśnie, no nie wiem, bo wie pani, no jak gdybym nie mogła podjąć decyzji sama, ale ta sprawa dotyczy mi mojej siostry i ja po prostu no
3: może
4: czekam
3: być
4: na
3: ręcznie,
4: telefon. No.
3: Tylko, że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani notariusz, do której idziecie.
4: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
3: To byście przyjechali...
4: No, czyli tak, no. No inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
3: To może zapytajmy teraz, proszę pani Ani.
5: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
4: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Normalnie o tej porze wkręca się po mieście.
0: Dokładnie, Nosel. Polecamy, mieszka jak zwykle w tym samym miejscu, prawda?
6: Na sk.pl.
1: Dziwne słowo, które określa Nosela, łapserdak.

0: która brzmi jak Taylor Swift. Dzięki wielkie.
1: No, każdy chce być jak Taylor Swift w dzisiejszych czasach.
2: Najważniejsze, że działa i takie hity oczywiście mamy na antenie Radio SK. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć za kilka chwil również.
1: A jak to mówił sławny trener Janusz Wójcik, kasa misiu, kasa po 8:00, 5 słów, 5 stów.
0: Pamiętajcie, żeby zgłosić się do naszej zabawy na SK-owym Messengerze, wysyłając swój numer telefonu oraz przekonując Bogaja, żeby was wybrał. Dzisiaj jakie jest zadanie?
3: Dzisiaj wysyłacie ładne widoczki.
0: O. Ładne widoczki. O. Dobrze.
1: Numer telefonu i ładny widoczek, a później wybierzecie Kamę, Jankesa albo Wiktora. Z kim macie dobry przelot? Sprawdzimy, czy dopasujecie swoje słowa do naszych słów albo w drugą stronę.
0: Brzmi skomplikowanie, ale chodzi o to, że możecie zgarnąć 5 stóp. Wysyłajcie swój numer telefonu na SK-owego Messengera i ładny widoczek. Dodam tylko, że Bogaj nie jest stópkarzem.
4: 5 słów, 5 stóp.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Dzisiejsza aura w Beskidach może być po prostu nieprzewidywalna. Patrzcie w niebo, na chmury, bo ta pogoda szybko się zmieni, szczególnie po południu. Przez region mają przejść burze, a teraz przez region przechodzą korki większe, mniejsze, szczególnie w Żywcu, między innymi na Browarnej Dworcowej Armii Krajowej. Szerokości.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. SK News o 9 otwiera z tą sprawą reporterski Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
17: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku, jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
16: Teraz kulisy poszukiwań kandydata KO na prezydenta Krakowa i szczegóły, do których dotarli dziennikarze Radia SK. Jak ustaliliśmy, wewnętrzny wyścig w koalicji wygrała senator Monika Piątkowska. Propozycję startu w wyborach dostał wcześniej też Rafał Sonik, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Więcej o tym, kto stanie do startu w wyborach w Krakowie, piszemy na sk.pl. A sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawcy zgodnie z prawdą deklarują pochodzenie truskawek.
18: No w tym roku wyjątkowo tanio kupiłam, po 11 zł.
19: Polskie?
18: Wydaje mi się polskie.
19: Czy rzeczywiście one są opisane dobrze?
18: Ale nic nie było opisane, przynajmniej ja nic nie wiedziałam. Wiem, że muszą być opisy, ale powiem szczerze, nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd. Powinniśmy wiedzieć, co kupujemy.
16: No, dopytywał w Bydgoszczy reporterski Dawid Olszewski. Inspekcja zachęca też konsumentów do zgłaszania podejrzeń dotyczących pochodzenia owoców.
11: SK Beskidy News.
15: Usiłowanie gwałtu w gminie Andrychów. Do tego zdarzenia miało dojść podczas festynu w Sułkowicach-Bolęcinie. Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch młodych mężczyzn, 18 i 19-latka. Obaj są mieszkańcami Andrychowa. Pokrzywdzona nastolatka została przewieziona do szpitala w Wadowicach. Sprawa jest w toku. Pijany mężczyzna przewrócił się na oczach policjantów na stacji paliw przy ulicy Żywieckiej w Czernichowie. Okazało się, że to 48-latek, który przyjechał na Żywiecczyznę z Gdańska. Mężczyzna doznał urazu, dlatego policjanci wezwali karetkę i przekazali go załodze pogotowia.
11: Jankes, Jankes i Wiktor.
12: W Radiu SK.
20: Tak, uwaga, 2 minutki po godzinie 8. Witamy we wtorek, 9 czerwca.
21: A jakie są wasze ulubione dziwne słowa?
22: Siemanko, tego słowa używa mój ojciec. Gdy się zdenerwuje, zamiast używać brzydkiego słowa, on po prostu głośno krzyczy: Maci kumba.
23: Piękne, kradne. Aby żadna macikumba dzisiaj wam nie zajechała drogi, jak będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
20: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
24: Tak jest. Macikumba, cikumba, cikumba, cikumba, cikumba ska.

0: jak byłem mały i mówiłem a go, go, go, go, go, tak właśnie grałem na gitarze.
1: Na pewno, tak
2: było, i tak,
1: a rywa.
0: Chyba, że mi się to przyśniło, ale to nie do końca nie wiadomo. 9 minut po godzinie 8, tutaj SK, no i zabieramy się.
3: Kto nam wysłał ładny widoczek przez telefon? Dzień dobry, kto przy telefonie?
4: Halo, halo, z tej strony Radek.
2: Cześć Radku, jak przekonałeś Bogaja, żeby właśnie ciebie wybrał?
4: nie wiem, czy widziałem.
3: Mów, co, jaki ładny widoczek wysłałeś?
4: Wysłałem naszą najpiękniejszą kamę.
5: Ładnie. Skąd on ma zdjęcie kamy na telefonie?
0: I co? Które zdjęcie
4: wybrał? To trochę na K-pola wychodzę.
2: Zobaczyłam świeżo co po zrobieniu brwi, więc trochę wyglądamy jak Angry Birds, ale
0: wybrał,
2: jest okej.
0: Okej, wybrał zdjęcie w ubraniu czy bez ubrania?
5: Nie. W ubraniu, bo to z pracy było.
3: No ale czy już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, z kim chcesz dzisiaj grać? Czy Kama jest tą osobą, którą wybierasz, czy może wolisz Jankesa albo Wiktora? Z kim możesz mieć dobry przelot?
0: Wybierz dobrze.
2: Na pewno myślicie tak samo.
4: Ja myślę, że ze wszystkimi by było dobrze, ale no muszę kamę, no muszę.
2: Ja znowu się będę stresować. Dobrze, Radku,
0: straciliście czas? Już nie. Straciliście czas na poznanie się bardziej.
2: Poznajmy się lepiej.
3: Jedno pytanie do Radka, które pozwoli ci zwizualizować sobie tę osobę.
2: Ze wszystkich potraw, jakie na świecie mógłbyś sobie zamówić, jaką byś zamówił sobie teraz?
4: O Jezu. Kurczę. Sushi.
2: No to się dogadamy.
3: Fajnie. No, Kama wychodzi ze studia teraz.
5: O nie.
0: To tyle, Kama, tak, dokładnie. Dziękujemy, do widzenia.
3: Do usłyszenia.
0: Kama wychodzi, jest. Kama nie będzie słyszała za chwilę 5 słów, które się pojawią. Będziemy czekać na twoje pierwsze skojarzenia. Szybkie pierwsze skojarzenia, które według ciebie Kama również będzie miała w głowie, gdy ona pozna te słowa.
3: Radek, pierwsze słowo, mundial. Co masz w głowie na mundial?
0: Mundial.
4: Piłka nożna.
3: Mhm. No i dobra. Dobrze, no chyba to powinno zażreć, no w końcu proste skojarzenie, nie?
0: Mundial, piłka, no raczej tak, to fajnie. Dobra, lećmy dalej.
3: Drugie są pszczoły.
4: Miód.
3: Mhm, też
0: okay,
3: fajne.
0: Okej, zaliczone, lećmy dalej.
3: Uwaga, trzecie hasełko to zegar.
4: Czas.
3: Mhm. Czwarte, truskawka.
4: Malina.
0: Dobra. Ale Kama będzie. No dobra, ale okay. No dobra. I ostatnie, piąte.
3: Opalanie.
4: Krem.
3: O, no i tu jest szansa.
0: No i mamy to. I
3: tu
0: jest mundial, pszczoły, zegar, truskawka, malina, to było piękne. Opalanie, to były te słowa. Poznaliśmy twoje skojarzenie. Okej, okay, teraz będzie krótka przerwa. Za chwilę Kama do nas wróci, będziemy czekać na jej skojarzenie. Tak. Im więcej jest skojarzeń takich samych jak twoje, tym więcej kasy po twojej stronie.
3: Zagrajmy, a
4: no
3: potem...
4: No miejmy nadzieję, że będzie jak najwięcej. No.
3: Trzeba i kciuki sam za siebie, chłopie.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Truskawka?
3: Malina.
0: Czego nie rozumiesz?
3: Jabłko? Ananas?
0: Tutaj SK, 12 po 8.

0: 18 minut po 8, Jankes, truskawka?
1: No, malina, wiadomo.
2: Trzy podania na jeden kontakt zwrotne, no to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
3: Pięć słów.
1: Bawimy się w skojarzenia, szybkie skojarzenia ze słowami, którymi was częstujemy. Radek z nami, dzień dobry, raz jeszcze. Hello.
4: Hej, cześć.
0: Przypominamy największą kontrowersję dzisiejszego wydania, czyli na truskawkę Radek powiedziałeś malina, ale dobra. Oprócz tego mieliśmy mundial i tu pojawiła się piłka nożna, to jest fajne. Myślę, że tu Kama może trafić, ale...
1: Tutaj no. Tak, to może być bliziutko, tym bardziej, że Kama jest fanką piłki nożnej.
0: Były pszczoły i pojawił się miód. Był zegar i pojawił się czas. To są też fajne na stówę słowa. Jeżeli Kama jest w formie, to odgadnie. No i ostatnie było opalanie. Powiedziałeś co na opalanie?
1: No.
4: Krem.
0: Tak jest.
1: To też może być stówka.
0: Kama!
1: Zapraszamy Kamę do studia po krótkiej przerwie. Wchodzi.
5: To już.
1: Chodź, dziewczynko.
0: Zasłońcie jej monitor, żeby na pewno nic nie zauważyła.
1: Zbijcie monitor.
0: Laptopa.
1: Żeby nie widziała.
0: Laptopa jej zamknąć.
5: Tak, na pewno w tej szparze dwucentymetrowej, którą zrobiłeś w moim komputerze, na pewno zobaczę.
1: Kamcia. Let's play. Ojej. Wszystko po... No piłka po twojej stronie jest.
5: Piłka nożna. Bramki są dwie.
1: Okay, no.
5: To nie to?
1: Pięć stóp czeka. Radek czeka. Radek, jaka kwota jaka kwota cię zadowoli?
4: Nie każda zadowoli, nawet stółeczka będzie super, ale Kama wierzy w ciebie.
5: Dzięki Radek, zero presji.
1: Dobra,
5: to jest tak stresująca zabawa dla mnie.
0: Pierwsze hasło Kama dla ciebie to mundial.
1: Mundial.
5: A dlatego się śmialiście, jak powiedziałam piłka nożna, tak?
1: Dawaj, mundial?
5: No bym powiedziała piłka nożna.
1: Jest
5: dobra, Kuma. Radek, już jest dobrze.
4: Będzie lepiej. Już cel zrobiony.
0: Stówka już jest na koncie. Dobrze się zaczęło.
1: Lećmy dalej. Pszczoły. Kolejne słowo. Pszczoły. Pszczółki pozdrawiamy.
0: Myśl prosto. Bądź sobą.
5: Dobrze. Radek, czy to będzie w takim razie coś do jedzenia?
4: Tak, zdecydowanie tak.
5: Miód.
1: Dobrze,
0: kurde, i teraz
1: dwie stówy po stronie Radka.
0: Ja nie widziałem, że taka inteligentna osoba.
1: Jak tak dalej
0: pracuje.
1: Pójdzie, zwolnią nas z radia. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga. Zegar.
5: Tu mam zagwostkę. Bo bym powiedziała albo czas, albo wskazówki.
0: Nie patrz na mnie.
5: Mikser, spójrz mi w oczy, proszę.
0: Nie patrz na mnie.
5: Dobrze, Radek, no to powiedz mi, czy to chodzi o odmierzanie? Tak czy nie? Okej, okay, czyli nie.
4: Tak, 15 centymetrów. To tak.
5: Aha, czyli nie do końca, że to będzie czas. Bo ja wiem, że chłopcy mi nie uznają, jak to nie będzie dokładnie to słowo.
1: Dawaj,
5: słuchaj. Jeszcze raz, co to było? Zegar?
0: Zegar.
5: Dobra, to pójdźmy abstrakcyjnie. Kukułka.
0: No nie.
5: Naprawdę?
0: Nie.
5: A co?
0: Nie, no dobrze
1: system
0: było.
1: System zwariował, bo dźwiękowo uznaliśmy, ale nie. Zegar to czas.
5: O nie.
0: No, byłaś tam.
4: Ale trudne pytanie, bo w sumie odmierzanie czasu, no.
0: No ale byłaś tam, no niestety.
1: Dobra, teraz będzie lepiej. Uwaga! Teraz sobie na pewno poradzisz. Uwaga, truskawka.
0: No, i tu naprawdę jest grubo.
5: Tak?
1: No. Dawaj.
5: No dobra, ja mam pewne abstrakcyjne skojarzenie. Ostatnio o tym mówiliśmy, więc dlatego. Czy to będzie słowo po czesku? Nie.
4: Nie.
5: Okej.
0: Okay. Nie.
5: Truskawka. Czy to będzie...
0: Mam podpowiedź dla ciebie.
5: No, dawaj.
0: Podpowiedzią niech będzie wyraz rodzina.
1: O! Jezus Maria, to była podpowiedź?
5: Że rodzina truskawek.
0: Grubo.
1: Dobra, lećmy dalej, szybko.
5: Truskawka.
0: No nie wiem, więcej nie podpowiem.
5: Malina.
1: A skąd to wzięłaś?
0: Po pierwsze malina z rodziny truskawkowej, a po drugie przecież masz córkę Malinę.
5: To prawda, nie mogłeś powiedzieć ej imię twojej córki i wtedy...
1: Dobra, i ostatnie, uwaga. Opalanie.
5: No dobra, tu musisz mi pomóc, Radek. Czy to jest coś, co robią kobiety, kiedy chcą mieć sztuczną opaleniznę? Okej, dobra. Nie, po męsku, przepraszam.
4: Raczej nie.
5: Dobra, opalanie. Krem z filtrem.
1: No dobrze.
0: Krem, ale bez filtra, uznajemy.
1: Radek powiedział krem. Więc jak najbardziej tak. No mamy ile? Mamy kompletnie.
0: Jednego brakuje.
1: Jednego brakuje.
0: A więc...
3: Zgarniasz 400!
1: 400 dla
4: Kama, jestem z ciebie dumna.
5: Dziękuję ci bardzo, ja też jestem z siebie dumna. Ale ponieważ ostatnio cały czas słuchacze wybierają mnie, to ja bym chciała tutaj taki apel do Wiktora i do Janka sobie stosować. Zastanówcie się nad sobą.
1: Ja mam dużo stresu w życiu, nie potrzebuję dodatkowego pracy.
5: Radek, dzięki za zaufanie.
0: 500. Kurczę, nie spodziewałem się. 400.
5: Ja też nie.

0: 8.30 już za chwilę. Kama zapewniła cztery stówy naszemu słuchaczowi, a za chwilę Marcin Procki będzie zapewniał nas o tym, że niestety może przyjść burzowa atmosfera i aura.
1: Ma się zmienić rzeczywiście dzisiaj w całym kraju ładnie, ale z tego ładnie zrobi się bardzo, bardzo nieładnie.
2: Słuchajcie, załamanie pogody przed nami, ale z dwojga złego lepsze załamanie pogody niż załamanie nerwowe.
3: Jankes.
4: Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.

0: RMFFM.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Uwaga, zmotoryzowani. Firma Strabag informuje, że w związku z inwestycją modernizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha-Beskidzka wprowadzono tymczasową organizację ruchu na przejeździe kolejowym w miejscowości Pewel Mała. No i całkowicie zamknięto przejazd do 11 czerwca. Ruch kierowany jest objazdem. Dzisiaj w Żywcu-Milówce w Węgierskiej Górce w godzinach popołudniowych mogą pojawić się opady deszczu przez region mają przejść także burze, więc no cóż, po prostu trzeba uważać. A teraz jeszcze duży ruch samochodowy na głównych ulicach Żywca Szerokości.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Minęła 8.30, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w Małopolsce i na Śląsku. Synoptycy IMGW ostrzegają też, że burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu. Kierowcy, zablokowana jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem, koło Żnina na jezdni w kierunku Gdańska. Osobówka uderzyła w bariery, a sędzia z Afryki nie wpuszczony do USA. Amerykańska Agencja Graniczna odmówiła wjazdu somalijskiemu sędziemu Omarowi Artanowi. To w wyniku przeprowadzonych kontroli. Uznany za najlepszego arbitra w Afryce, Artan miał sędziować mecze piłkarskich mistrzostw świata.
17: Young Yankers, Kama i Wiktor.
18: Hej, hej, tu SK we wtorek 9 czerwca.
19: No i dzisiaj dzień Agu Gaga. A wasze słowa w rodzinie albo prywatnie? Jakie są najczęściej używane z tych dziwnych?
20: U nas w rodzinie krąży takie słowo kotacham cię, co oznacza kocham cię ponad wszystko, ponad wszystko.
21: Kotachajmy się w takim razie wszyscy.
18: Kochamy was bardzo rzeczywiście z tego rana. Nie tylko oczywiście.
19: Ja bym się pokotachał.
18: Teraz?
19: No.
18: Ten utwór trwa 3 minutki.
19: To zaraz wrócę.

0: Dziewczyna ze Stadionu Narodowego, czyli Sanach w Radiu SK, 21 minut do godziny 9.
1: I na tym stadionie 50 tysięcy osób z telefonami komórkowymi. Każdy kręci, każdy światełko ma włączone.
2: No przepraszam, przynajmniej z 52 tysiące telefonów, bo niektórzy kręcą na dwa.
1: O tak.
2: Ja mam to nieraz.
1: O tak.
2: Ale może się okazać, że to się niedługo zmieni, ponieważ w Stanach Zjednoczonych coraz więcej artystów prosi o to swoich fanów, żeby na ich koncertach nie kręcili filmów, nie robili zdjęć i najprawdopodobniej już niedługo w niektórych miejscach będzie całkowity zakaz używania smartfonów podczas koncertów.
0: Trochę bez sensu w ogóle. No skąd znajomi później mają się dowiedzieć, że było człowieka stać na drugi bilet? No jak nie można pokazać, no.
1: Płacę 4 albo 5 stówek i nikt ma nie wiedzieć?
2: Jak wrócisz do domu, to sobie wkleisz go do pamiętniczka.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Zażywacie ATB w Radiu SK. 10 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Trzy literki, a ile przyjemności. 10 minut zostało do 9.
2: Jedyne trzy literki, które nie sprawiają mi przyjemności, to jest P i T. Oraz Zeus.
1: To jest. Ale jeszcze cały czas taplamy się w tych dziwnych słowach, które u was się przewijają. Z jakiego powodu? Na przykład takie?
3: U nas w domu takie najczęstsze słowo to jest sikalafon. I to już się wzięło od bardzo dawno temu, jak mój dziadek tak mówił. No, to sikalafon.
1: Sikalafon. Trochę po francusku, trochę po polsku.
0: Niektórzy sobie dzierają to słowo sikalafon, między innymi tutaj na wewnętrznej stronie w dolnej wargi.
1: Tak?
2: Matko
0: jedyna.
2: Tak
0: otwierają
1: i to potem pokazują?
2: To prawie jak Konstantylopoli tańczykowianeczka.
1: A to nie, nie na tym narządzie.
0: Kto ma takie duże usta? Kama, no bez przesady.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Co do dziwnych słów, moja teściowa ma bardzo duży zasób takich słów. Jednym z nich jest słowo klapcuszki na kombinerki.
2: Klapcouszki?
0: Klapcuszki.
2: Klapcuszki.
0: Klapcuszki. Ale zjadłbyś takiego placka fajnego, dobrego.
2: To chyba nie o to chodziło.
1: Zjadłoby się kombinerki. Kama. Przypominamy dzisiaj dzień Ugu Gaga.

0: La. Okej, od Katy Perry na Antenie Radia SK 6 minut i będzie za mnie godzina 9. Dzień, a Gugu, ja idę do domu za chwilę świętować do mojego synka, rzeczywiście.
1: Bardzo dobrze, słuchaj.

0: Okazuje się, że nie tylko...
1: W końcu pogadasz z kimś na poziomie.
0: Tyle mówiliśmy my o nich, czyli o tych najmłodszych, że pora, żeby to oni również coś na naszej antenie powiedzieli. To będzie przesłanie na wtorek, słuchajcie. I jednocześnie pożegnanie. A brzmi ono tak. No, i tak właśnie róbcie.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
12: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Co do pogody, to dziś będzie bardzo ciepło, nawet do 25 stopni, ale trzeba uważać na popołudniowe burze. Jutro i pojutrze załamanie aury. A teraz jeszcze duży ruch samochodowy na głównych ulicach Żywca. Przez centrum Milówki też jedzie sporo samochodów. Szerokości spokojnej jazdy.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Zbliża się dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy Radia SK. Przynosi je Mateusz Chłyston. Mateuszu, jakie są kulisy tej decyzji?
20: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
9: A więcej o tych poszukiwaniach kandydata piszemy na sk.pl. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Przypomnijmy, 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod koła pociągu. Jak ustaliła nasza reporterka, prokuratura jest gotowa do postawienia pierwszych zarzutów. Przesłuchanie ma się odbyć jeszcze dziś. A leśnicy apelują, nie wyrzucajmy śmieci na łono natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą przyczynić się do tragedii młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
21: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze pisklę i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie.
9: A Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
22: SK Beskidy News.
7: Jedyna osoba zginęła, a druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Wypadek wydarzył się wczoraj. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z wysokości około 50 metrów na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej. Zginęła kursantka, kobieta w wieku około 38 lat. 14 czerwca w Amfiteatrze pod Grodzcem odbędzie się powiatowy przegląd orkiestr dętych. W tegorocznym przeglądzie swój udział zadeklarowało 12 orkiestr dętych.
23: Macie tak, że budzicie się i od razu macie w głowie jakiś utwór, jakiś numer, jakiś hit? No to jak mam, to ja mam z tym, który wybrzmi na antenie Radia SK dosłownie za 3 minuty. To Męskie Granie 2026, czyli nareszcie. To dosłownie za chwilę. Będzie też Bausa i Magnetic, a także jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland. Na początek Green Bandit, Michu Sobkowski, witajcie. Radio.

0: przeglądam na stronie Łucie Summer Festival artystów, którzy tam się pojawią. No jest, jest też Timbaland w sobotę 25 lipca. W niedzielę jest na przykład Mata, Sean Paul, jest Bastille, jest Rudimental, BDOS 2115, jest Japson, bracia Kacperczyk, Zalia jest w piątek 24 i tak przewijam, jest PZ 26, a na dole taki napis wielki: wejście za free. Ja tam się wcale nie dziwię, że rzeczywiście w social mediach pojawiła się jakaś taka opcja, że organizatorów to naprawdę nieźle przekręciło, że taką imprezę z takim line-upem robią za free, ale takie są fakty, szanowni państwo, to już między 24 a 26 lipca, jak sama nazwa wskazuje, w mieście Łodzi. Summary 12 to 12 za moment u nas, a później Thomas Gray i obiecuję numer Rumors.
1: Radio SK. Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: I po reklamie.

0: Begging, czyli Mad Country, hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Za chwilę Kaśka Sochacka na antenie Radiu SK i jej numer Szum. Kaśka Sochacka, której tour Wiosna 2026 trwa. Wczoraj miała pierwszy koncert na warszawskim Torwarze. Dziś ma drugi koncert. Tak patrzę na jej Instastory i tak naprawdę, oprócz tego, że śpiewa, oprócz tego, że nagra na gitarze, na klawiszach, to okazuje się, że za perkusją też wczoraj siadła. No i jeden z Instastory, które Kaśka udostępniła od swojej fanki, jak sądzę, ogromnie rozczula mnie, że na koncertach Kaśki faceci znają słowa, śpiewają nie refreny, a całe piosenki. I ja też tak dzisiaj będę robił, na tym drugim warszawskim koncercie Kaśki Sochackiej. Później Maneskin wesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
8: Kopelatko w boju.
9: Ty ducha we mnie masz.
7: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Niesamowita muzyczna metamorfoza od Gipsa. Gips i Kukon z krążka Nurt. Ty masz świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 10. Niesamowite hity mam dla was po godzinie 10. Koniecznie, koniecznie musicie ze mną zostać, żeby się przekonać. Na sam początek bardzo proszę, Alex Warren i Fever Dream. To już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych. Firma Strabag informuje, że w związku z inwestycją modernizacja linii kolejowej 97 na odcinku Żywiec-Sucha-Beskidzka wprowadzono tymczasową organizację ruchu na przejeździe kolejowym w miejscowości Pewel Mała. I tak oto do 11 mamy całkowite zamknięcie przejazdu w pierwszym etapie. W drugim etapie od 12 do 16 ruch odbywa się objazdem, także najlepiej po prostu uważnie czytać znaki. Dziś w naszym regionie na Żywiecczyźnie popołudnie niespokojne, przez region mogą przejść burze.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Zbliża się 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie w Warszawie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum stolicy, wyrok ma usłyszeć dzisiaj główny podejrzany, 28-latek, który według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem ofierze. Jak podkreślali oskarżyciele, 29-latek zginął, bo stanął w obronie zaczepianych kobiet. Motoryzacja w odwrocie, alarmuje Solidarność. W ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. Według badań można spodziewać się kolejnych zwolnień, a to skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
12: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski.
11: No, zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym spadło w Polsce poniżej 200 tysięcy osób. Turcja nadal królową wakacji. To w niej Polacy najchętniej rezerwują letni wypoczynek. W tym sezonie jest jednak nieco mniej tych rezerwacji.
13: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny.
11: Mówi nam Izabela Stawowczyk z Biura Podróży w Bełchatowie, a ci, którzy szukają innych kierunków, najczęściej wybierają w czasy w Hiszpanii, Grecji, na Cyprze.
14: SK Beskidy News.
10: Trwa nabór do konkursu Firma Roku Podbeskidzia 2026 samorządy przedsiębiorcom. To inicjatywa skierowana do firm, które nie tylko odnoszą sukcesy biznesowe, ale także tworzą miejsca pracy czy angażują się w życie lokalnych społeczności. Mówi Anna Bednarska, dyrektor Biura Beskidzkiej Izby Gospodarczej.
15: Jest to konkurs, którym samorządy doceniają przedsiębiorców działających na ich rynku i jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców.
10: Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca.
16: A paty. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie, ale przypomnę. Rose i Bruno Mars dosłownie za kilka chwil, a później czyli Turn the Lights Off, Juste, Jackstyle i John. A na początek obiecane Alex Warren i Fever Dream. 10:01 na zegarach w SC Wam już grają. Pięknie, prawda? Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku na antenie Radia SK. Teraz mamy taką porę roku, że kto ma, ten zajmuje się kwiatkami albo w ogrodzie, albo na tarasie, albo na balkonie. No i mnie zachwycają takie MMS-y, albo SMS-y, albo prywatne wiadomości na Messenger, gdy tak nie wiadomo skąd, żeby nie powiedzieć z między pośladków, wysyłacie na przykład zdjęcie swoich kwiatów. Ewa tak zrobiła, pisząc: proszę docenić mój taras, będę miała nowe kwiatki. Ewa, niniejszym twój taras zostaje doceniony. Piękne różowe kwiaty, ja się na nich kompletnie nie znam, ale sprawdziłem w telefonie, w sensie zrobiłem zdjęcie i rozpoznał jako azalię. I Ewa przyznaje rację, że to azalię właśnie. Swoją drugą, jak spotkam Zalię, to muszę spytać, czy azalię to jej ulubione kwiatki. Ewa napisała jeszcze, że teraz siedzi i pieli maliny, bo ma 200 krzaków. I przy okazji czeka na telefon od nas, bo chce lecieć pod palmy do Santago odpocząć. A, czyli zgłoszenie do SK in the Sun zrobione. Za chwilę Lady Gaga. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: RMFFM.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: się wszyscy!
1: Jak jest jakaś nowa, fajna moza, to zawsze możecie na nas liczyć, że ją zagramy i trochę o niej opowiemy. To naprawdę był bardzo przyjemny urodzinowy, 30 urodziny prezent, bo Martin Garrix dosłownie kilka dni temu, kilkanaście dni temu takie właśnie urodziny obchodził, a to ten prezent to jest w końcu wydanie singla z Edem Sheeranem. Singla, który czekał na swoją premierę lat bez mała 11 i nareszcie się udało. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: pojęcie lata zerowe. Nie wiem, czy w moim słowniku przyjmie się to określenie. Lata zerowe, czyli jak czytam w internetach, między 2000 a 2009. Czym o tym mówię? No bo Britney Spears wydała ten numer Womanizer w 2008 roku, a inne gwiazdy tak zwanych lat zerowych, czyli Black Eyed Peas. No akurat w tym 2008 roku to miałby przerwę, wcześniej Pump It, My Humps, no ale 2009 rok przyniósł I Got A Feeling, Meet Me Halfway i Boom Boom Pow. Wspominam o tym dlatego, że Black Eyed Peas, czyli gwiazdy lat zerowych, już naprawdę niedługo, bo 17 w kolejnym tygodniu w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, tego samego dnia Kacperczyk i Trips, i mamy dla was zaproszenia od poniedziałku do czwartku, to są zaproszenia na ten dzień właśnie Warsaw Music Festival, a w piątek w gorącej 20 to mam dla was meet and greet, czyli spotkanie z Black Eyed Peas właśnie. A oprócz tego, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, jeśli was bardziej kręcą takie EDM-owe taneczne klimaty, no to 13, czyli w tę sobotę, Artbat, Steve Angelo i Benny Benassi. I jakbym słuchał imprezki, tfu, jakbym chciał zaproszenia, to na waszym miejscu słuchałbym imprezki, bo może dziś po godzinie 18 również się przydarzą. Joe i End of Beginning przydarzy się na pewno, później będzie Sean Paul, Dua Lipa, No Live SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
11: I po reklamie.

0: Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK tuż przed godziną 11. Patrzę na to, co gram wam po 11. I patrzę też na line-up Płuć Summer Festival. Skoro PZ zagra w niedzielę 26 i Mata zagra w niedzielę 26, to może ten numer wykonają razem. PZ, Mata, Kazba Bagane, Plan B. Za chwilę po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
5: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
4: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
5: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: A teraz sprawdzamy, co tam na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Sporo samochodów, między innymi na Browarnej i Dworcowej na Armii Krajowej. W Żywcu na szczęście brak ogromnych korków. Dziś popołudnie niespokojne pod kątem pogody, przez region mają przejść burze, ale jest ciepło, jutro chłodniej.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Marszałek zauważa, że temat zaczął się od błędu strony ukraińskiej, ale wskazuje też na długofalowe skutki.
12: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
11: A wcześniej premier zaapelował do prezydenta o bezpośrednią rozmowę z Władymirem Zełenskim. Rektor Akademii Sztuki oraz wykładowca z zarzutami to po śmierci studentki. Do wybuchu w pracowni w Szczecinie doszło 3 lata temu. 20-latka zmarła w szpitalu. Wykładowca odpowie za niedopełnienie obowiązków.
13: W trakcie wykonywania prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych.
11: Mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wykładowca może najbliższe 8 lat spędzić za kratami, rektor 2. A trójmiejskie kąpieliska szykują się już na sezon. Pierwsze wystartuje w najbliższą sobotę w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, a także tegoroczną nowość, specjalne chodziki.
14: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
11: Mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru. Na sezon gotowi są także ratownicy z Gdańska. Tam wszystkie kąpieliska ruszą 26 czerwca.
15: SK Beskidy News.
10: Bezpłatne badania, porady i konsultacje. W ten weekend w hali pod Dębowcem w Bielsku Białej odbędą się trzecie dni zdrowia. Mieszkańcy skorzystają z szerokiej oferty profilaktycznej.
16: EKG, echa serca, USG płuc, badań cytologicznych, konsultacji różnych specjalistów.
10: Między innymi kardiologa, diabetologa czy dermatologa. Ruszają ponowne konsultacje planu ogólnego gminy Lipowa. Mieszkańcy mają czas do 6 lipca. Przewidziano spotkanie 24 czerwca i dyżury projektanta w sołectwach.
17: Spróbuję, chociaż mi się chyba nie uda. Jakieś propozycje, co to może być, Marcin?
10: Nie, ale próbuj dalej, chętnie posłuchamy.
17: Halo, Halo, Halo, czyli Beyoncé. Przypomnę ten hit dosłownie za kilkanaście minut. Nie, już nie będę wam tego robił. Wcześniej Teddy Swims, a plan B obiecany już teraz. 11:02 na zegarach. WSC grają. Michu Sopkowski, witajcie.

0: obiecane Halo, to Beyoncé na antenie Radio SK. Za chwilę Andy Dusty, Harris z Okaria, później Maneskin. Podczas zbiórki Łatwoganga, tej charytatywnej oczywiście, wydzwoniony wtedy Robert Lewandowski obiecał, że śmignie na kebaba, jak będzie w Polsce. No i słuchajcie, to się stało. Razem z Bagiem i Łatwogangiem wciągnęli kepsa, rozmawiając przy tym o ketchupie na pizzy, o trendach w sieci, o przyszłości Lewego, ale najpierw to trzeba było wybrać, czy w bułce, czy lawasz. Były też pytania i rozkminy, jakie sosy. No i potem padło też takie pytanie.
1: A ty, Robert, w Barcelonie jesz kebaba czasem sobie?
2: Nie. Tylko w Polsce.
0: Nie. Sami słyszeliście. Moi drodzy, to jest nowa jednostka czasu. Jedno nie, to jedna rozkminka, czy będą bęcki od Ani, jak powiem, że jem kepsy, jak nie widzi.
3: Radio SK. Reklama.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: I po reklamie.

0: Kizo, Bledka, jakby o mnie w tym momencie, słuchajcie. 100 BPM na antenie Radia SK, 100 BPM, jeśli chodzi o moje serce, albo nawet trochę szybciej, bo dosłownie przed chwilą dostałem powiadomienie i na maila, i na aplikację mObywatel, że twoje logowanie do profilu zaufanego nie powiodło się. Jak się domyślacie, w czasie programu niekoniecznie chciałem zalogować się do profilu zaufanego, to znaczy, że ktoś próbuje to zrobić za mnie. Na szczęście tam jest dwuskładnikowo i tak dalej, więc powinno być to bezpieczne. Ale tak czy inaczej... No właśnie, trochę emocji było. Anna Nachlap, Ale Farben, You Know That, Super Goal w Radiu SK za moment, a później Sombr u nas. Radio
1: SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert
6: niskie ceny są codziennie w biegu.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Hity na czasie.

0: A, bo Łukasz przyszedł.
1: Ale ty tutaj dobrze grasz.
0: Dzień dobry, Uzel, aż, to on gra, to
1: aż
0: on
1: plastiki gra. W samochodach drżały.
0: Moving
1: w tym momencie.
0: Moving to the sun. Ktoś ostatnio mówił mi, że jego plastikowa blacharka, coś tam, bardzo to śmiesznie.
1: Od tych basów
0: pewnie. Plastikowa blacharka.
1: Drżała.
0: Już za chwilę Łukasz Duńczyk z wami i kolejny hit w czasie będzie coś o TSN-ach. A ode mnie to wszystko, przynajmniej na dziś. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Michał Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: A teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych. Firma Strabag informuje, że w związku z inwestycją modernizacja linii kolejowej 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka wprowadzono tymczasową organizację ruchu na przejeździe kolejowym w miejscowości Pewel Mała. I tak oto do 11 mamy całkowite zamknięcie przejazdu w pierwszym etapie. W drugim etapie od 12 do 16 ruch odbywa się objazdem, także najlepiej po prostu uważnie czytać znaki. Dziś w naszym regionie na Żywiecczyźnie popołudnie niespokojne, przez region mogą przejść burze.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku Białej. 38-latka zginęła na miejscu.
13: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
12: A instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala. Starcie koalicji z PiS-em przy wiejskiej Sejf wywołuje emocje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał posłom informacje dotyczące realizacji programu z miliardami na zbrojenia. Zapewnią, że wbrew fake newsom żaden sprzęt kupiony z Sejf nie trafi do Ukrainy.
14: Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program Sejf, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
12: A unijny Sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. To może być ostatni mundial z jego udziałem. Ronaldo przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej, a w tych rozgrywkach startuje nieprzerwanie od 2006 roku. Przypomnę, Cristiano Ronaldo jesienią 4 lata temu rozwiązał kontrakt z Manchesterem United i od ponad 3 lat nie gra w Europie. Do swoich 6 mistrzostw przygotowuje się też wielki rywal Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, który również zadebiutował na mundialu w 2006 w tym roku.
15: SK Beskidy News.
11: Starostwo powiatowe chce od września połączyć poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Żywcu i Milówce. Co to oznacza dla rodziców, mówi wicestarosta żywicki Stanisław Kucharczyk.
16: Większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii.
11: Taki pomysł podyktowany był też brakami kadrowymi. Rusza projekt Muzycznie Zamieszany Żywiec. Fundacja Niemczycki tworzy międzypokoleniową orkiestrę i chór dla amatorów i doświadczonych muzyków.
0: A ja mam jeszcze jednego dobrego newsa, który mi się przed chwilą wyświetlił. Ceny truskawek spadają, a więc to oznacza jedno, wakacje coraz bliżej. Jeśli macie zabiegany dzień, może szef was wkurzył troszkę, to tutaj będzie łagodny głosik, który wszystkich nas powinien trochę rozluźnić. To Sanach oczywiście, a potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 3 po 12.

0: Pink w Radio SK z hitem Zawsze na czasie. Za chwilę Dua Lipa, która słuchajcie, ostatnio strasznie wkurzyła mieszkańców włoskiej Sycylii, bo ona właśnie tam zorganizowała swoje wesele. I jak się domyślacie, to była gigantyczna impreza za grube miliony euro. Przyjechały wielkie gwiazdy, to wesele trwało 3 dni i w czasie tego wesela wiele ulic w Palermo było pozamykanych. No więc mieszkańcy się strasznie zdenerwowali i teraz protestują. Mówią, że Palermo nie jest do wydajęcia, że to nie jest wasz salon, Palermo to nie jest miejsce dla bogaczy i że to nie może być tak, że jak gwiazda sobie przyjeżdża na wesele, to zamyka ulicę w mieście. Ach, ci mieszkańcy Sycylii to chyba życia nie znają, nie? Przecież zamknięta ulica w dniu wesela to nie jest wymysł bogaczy, tylko to się nazywa brama weselna. I my w Polsce mamy sposoby, jak tę bramę otworzyć.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Zgłoś się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Paul w Radio SK. Gramy hit na czasie, a tymczasem, słuchajcie, nadciąga rewolucja w lataniu. Jedna z tanich linii lotniczych szykuje zmiany, zapowiada koniec trybu samolotowego. Od przyszłego roku zacznie wprowadzać internet satelitarny na pokładach samolotów. No miło z ich strony, będzie można dać dziecku smartfona, żeby poskrolowało i się nie nudziło podczas lotu, ale mogliby to jeszcze udoskonalić, prawda? Jakby do tego pakietu z internetem dorzucili troszeczkę, niedużo, troszeczkę miejsca na nogi, to by było fajnie.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
15: Wszyscy tutaj to zabawki.
16: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
14: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
17: Eska Toy Story Radio.
18: Słuchaj w aplikacji Radia Eska, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
21: I po reklamie.

0: tego będziemy słuchać w tym roku na wakacjach. Bebe Rexha i David Guetta z hitem, który ekspresowo wchodzi do głowy. Tak wam gra Radio SK. A dzisiaj wieczorem, słuchajcie, czeka nas koniunkcja. I to nie jest żadne schorzenie czy tam choroba. To przepiękne zjawisko astronomiczne. Zbliżenie dwóch planet Układu Słonecznego, które będzie można zobaczyć gołym okiem, słuchajcie. Jowisz i Wenus. Wystarczy wieczorem około 22 spojrzeć na zachodni horyzont. I takie dwa jasne punkciki to właśnie te planety. Także trzymajmy kciuki, żeby niebo było bezchmurne. A jak z tym niebem będzie w waszym mieście, to za chwilę sprawdzimy w Radiu SK w prognozie pogody.
1: Radio SK. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: A teraz sprawdzamy, co tam na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Sporo samochodów, między innymi na Browarnej i Dworcowej na Armii Krajowej. W Żywcu na szczęście brak ogromnych korków. Dziś popołudnie niespokojne pod kątem pogody. Przez region mają przejść burze, ale jest ciepło, jutro chłodniej.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Są zarzuty po dramacie w Woli Bierwieckiej na Mazowszu. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi i dłoń.
9: Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
8: Informuje Robert Binczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Nieco drożej niż dziś, tak będzie jutro na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,96, a za diesla 6,46. Choć lato coraz bliżej, w Tatrach zagrożeniem są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Ostrzega Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach, zalega jeszcze sporo śniegu.
11: Edward Liota, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
8: A takie zagrożenie może towarzyszyć nam nawet w wakacje.
12: SK Beskidy News.
7: Trwa nabór do konkursu Firma Roku Podbeskidzia 2026 samorządy przedsiębiorcom. To inicjatywa skierowana do firm, które nie tylko odnoszą sukcesy biznesowe, ale także tworzą miejsca pracy czy angażują się w życie lokalnych społeczności. Mówi Anna Bednarska, dyrektor Biura Beskidzkiej Izby Gospodarczej.
13: Jest to konkurs, którym samorządy doceniają przedsiębiorców działających na ich rynku i jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców.
7: Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca.
14: Mam sprytny plan na tę godzinę. Zagram i rozdam. Dużo hitów na czasie dla was mam i bilety do kina też mam. Rozdam komuś z was zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Co zrobić, żeby zgarnąć? To wam za chwilę powiem, ale wcześniej zagram hymn męskiego grania. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 4 minuty po 13.

0: Jazzy w Radiu SK. Gramy hit na czasie i załatwiamy bilety do kina. Mam dla was 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata. Jeśli chcecie sprawdzić, co tam u Himena słychać, u księcia Adama, to jesteście w dobrym miejscu, słuchacie bardzo dobrego radia. Jeśli chcecie takie bilety zgarnąć, to najpierw nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Co by musiało się dzisiaj wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? Może kolacja przy świecach sponsorowana przez drugą połówkę? A może po prostu chwila dla siebie po pracy i chill na leżaku, na tarasie albo na balkonie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi wydarzyć, żebyście poczuli się jak książę albo księżna? No i za chwilę też zagram hity na czasie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: I po reklamie.

0: ¿Qué te hace llorar?
1: Enrique Iglesias w Radio SK. Za chwilę rozdaję zaproszenie na film Władcy Wszechświata, ale na moment zmieniamy uniwersum na Toy Story.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Bo to jest właśnie nasze zadanie na tym świecie.
3: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
1: Dawać słuchaczom Radia SK najlepsze nowości, które będą hitami. I teraz naszą antenę przejmuje Taylor Swift, która dołącza do świata Toy Story. Nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Premiera już 17 czerwca. I SK też do tego dołącza. Odpalajcie SK Toy Story Radio w eskowej aplikacji na smartfony. Tam mamy newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe piosenki z produkcji Disneya, a teraz posłuchajmy nowości od Taylor Swift. I knew it, I knew you. Przy tym numerze nawet w pracy poczujecie się jak w bajce.

0: 17 czerwca na Warsaw Music Festivalu z Eską, a teraz na antenie Eski we Black Eyed Peas. To są właśnie hity na czasie, a wśród nas są książęta. Zapytałem, co musiałoby się wydarzyć, żebyście poczuli się jak księżna albo książę. No i Magda mówi, że jej mąż teraz się czuje jak książę po operacji kolana.
1: I ostatnio, słuchajcie, sam przyznał się, że on to teraz ma jak księciunio. Wszystko ma podane, wszystko ma zrobione, wszystko jest ogarnięte, także metoda, najlepsza metoda, żeby facet poczuł się jak księciunio, to mieć kochającą żonę.
0: Oj, to Magda, coś czuję, że ta rehabilitacja jeszcze trochę potrwa, bo lepiej odpoczywać tydzień dłużej niż potem żałować, prawda? Ale myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby pójść do kina. Wysyłam 4 zaproszenia na film Władcy Wszechświata.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko 1,99 zł przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99 zł.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.

0: Anielski głos na ukojenie nerwów we wtorkowe popołudnie. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a nasza słuchaczka Monika marzy o tym, żeby się poczuć jak księżna.
1: Hej, żebym poczuła się jak księżna, teściowa musiałaby zabrać mojego 1,5-rocznego synka na spacer, żebym ja mogła sobie poleżeć. Pozdrawiam.
0: Monika, żebyś poczuła się jak księżna, to na ten spacer twoja teściowa powinna też zabrać swojego syna.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Jumbo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.

0: sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: A teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych. Firma Strabag informuje, że w związku z inwestycją modernizacja linii kolejowej 97 na odcinku Żywiec-Sucha-Beskidzka wprowadzono tymczasową organizację ruchu na przejeździe kolejowym w miejscowości Pewel Mała. I tak oto do 11 mamy całkowite zamknięcie przejazdu w pierwszym etapie. W drugim etapie od 12 do 16 ruch odbywa się objazdem, także najlepiej po prostu uważnie czytać znaki. Dziś w naszym regionie na Żywiecczyźnie popołudnie niespokojne, przez region mogą przejść burze.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownika służby kontrwywiadu wojskowego, a chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
11: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament.
10: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, ale teraz wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się w Dąbrowie, no i to w tym mieście rozpoczęła sportową przygodę.
12: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Maja byłaby najmłodszym honorowym obywatelem naszego miasta, jeżeli się na to zgodzi.
10: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylewski. A do Rady Miejskiej wpłynął też wniosek dwójki radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
0: SK Beskidy News.
9: Bezpłatne badania, porady i konsultacje. W ten weekend w hali pod Dębowcem w Bielsku Białej odbędą się trzecie Dni Zdrowia. Mieszkańcy skorzystają z szerokiej oferty profilaktycznej.
13: EKG, echa serca, USG płuc, badań cytologicznych, konsultacji różnych specjalistów.
9: Między innymi kardiologa, diabetologa czy dermatologa. Ruszają ponowne konsultacje planu ogólnego gminy Lipowa. Mieszkańcy mają czas do 6 lipca. Przewidziano spotkanie 24 czerwca i dyżury projektanta w sołectwach.
14: A za chwilę na antenie Radia SK najlepsza przemowa motywacyjna w historii Polski. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie. Zagram ten kultowy polski hit od Paktofoniki już za chwilę w Radiu SK, a wy sobie to uświadomcie, że fajran coraz bliżej, bo już 3 minuty po godzinie 14. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: No, ja oczywiście, że się przedstawię. Łukasz Zduńczyk jestem i gram wam hity na czasie. Faktofonika za nami, a przed nami, słuchajcie, kolejna szalona wyprawa polskiego himalaisty. Andrzej Bargiel właśnie zapowiedział, że słuchajcie, chce zjechać na nartach z jednej z najwyższych i najbardziej wymagających gór świata. Nanga Parbat. 8000 metrów wysokości. Przypomnę, on już zjeżdżał z Mount Everestu, ale teraz chyba mu mało i chce dalej zjeżdżać z gór. Wchodzi na sam szczyt, bez żadnych tam, wiecie, specjalnych przyrządów, po prostu narty na plecy, wchodzi na szczyt i potem zjeżdża z nich na nartach. Słuchajcie, skoro to jest kolejna tego typu wyprawa, to ja się teraz zastanawiam, co on musi żonie wkręcać, że go puszcza. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
11: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
10: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
17: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: I po reklamie.

0: Tak brzmi Jeremi Sikorski na antenie Radia SK, a tak brzmi Robert Lewandowski zamawiający kebaba.
1: My 3 kebaby byśmy poprosili.
2: Tak. W lawaszu 3 będą.
1: Średnie. Mieszany, łagodny.
3: Jeden łagodny i 2 mieszane.
2: Dokładnie tak.
0: To się naprawdę wydarzyło. Tego w naszym bingo na ten rok nie było. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Wbrew temu, co mówi Ania Lewandowska, poszedł i zjadł. Spełnił obietnicę, którą złożył podczas live'a u Łatwoganga, że pójdzie na kepsa, jak będzie w Polsce. No i udało się. Robert Lewandowski zjadł kebaba razem z Łatwogangiem i ze znanym influencerem Mikołajem Bagińskim. No i w ten sposób, słuchajcie, Lewy pokazał, że jest prawdziwym Polakiem, że je kebaby. No i pokazał, że jest odważny, że się żony nie boi.
4: Radio SK. Reklama. Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
5: Kopelatko w boju.
6: Ty ducha we mnie masz.
4: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Popołudnie niespokojne, przez region przechodzą burze. Uważajcie na siebie, jutro ochłodzenie, temperatura na pewno spadnie poniżej 20 stopni i tak samo będzie w czwartek. Tymczasem teraz na drogach Żywca jeszcze duży ruch samochodowy, podobnie w Milówce i w Węgierskiej Górce.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
15: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
14: A kandydaturę Moniki Piątkowskiej zachwalali i lider.

0: Liderzy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jest kandydatką wyśmienitą.
2: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską jako pakt senacki kilkanaście miesięcy temu i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków.
0: Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który miał zabić 4-letnią córkę i zaatakować żonę, teściową i syna. O 4-tygodniową obserwację Piotra K. wnioskowała prokuratura, a przypomnijmy, do dramatu doszło w styczniu. 44-letni funkcjonariusz z żoną i dziećmi spędzał u teściów urlop w Ustce. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. 4-letnia córka zmarła po kilkudziesięciominutowej reanimacji. Turcja wciąż liderem, to ulubiony wakacyjny kierunek Polaków, a na kolejnych miejscach podium?
3: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
0: Mówi Izabela Stawowszczyk z Biura Podróży w Bełchatowie. Zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
4: SK Beskidy News.
5: Starostwo powiatowe chce od września połączyć poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Żywcu i Milówce. Co to oznacza dla rodziców, mówi wicestarosta żywicki Stanisław Kucharczyk.
6: Większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii.
5: Taki pomysł podyktowany był też brakami kadrowymi. Rusza projekt Muzycznie Zamieszany Żywiec. Fundacja Niemczycki tworzy międzypokoleniową orkiestrę i chór dla amatorów i doświadczonych muzyków.
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: Radio SK!
2: Dzień dobry. Za chwilę zagramy wam hit pod tytułem Heroes i tak pomyślałem, że bohaterami są wszyscy ci, którzy dzisiaj w pracy zrobili więcej niż wczoraj.
9: I bohaterami są w ogóle ci, którym jeszcze się na 2 minuty po godzinie 15, moim zdaniem, cokolwiek chce, patrząc na temperaturę za oknem i na pogodę. Kasia Węsierska,
2: Michał
9: to mi się
2: Hanczak,
9: chce?
2: Mi się chce wrzucić na luz.
9: To robimy to razem. Manzem Low, za chwilę Radio SK.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Jezu, jakbym się wyprowadziła do tego domku na bagnach. I'm a believer, Smash Mouth, Radio SK 13 minut po 15.
1: A ja w kontekście pracy zapytałbym jak osioł, daleko jeszcze do końca dzisiejszego dnia. Słuchajcie, jeszcze trochę, ale
0: bliżej
1: my już rzucamy na luz.
0: Bliżej niż dalej podobno, to znaczy trzymamy za to kciuki, żebyście byli bliżej niż dalej, nawet jeżeli nie chodzi o liczbę zadań wykonanych, to chociaż o liczbę godzin, które wam zostały do końca pracy.
1: I nie odbierajcie dziwnych telefonów. Maja Chwalińska, która wróciła do Polski, została zapytana o to, czy...
0: Jeżeli macie taką historię, to głosówki na SK-owym Messengerze mile widziane. Tam się nie pomylicie raczej.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny.

0: paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: mężatka.
1: Dua Lipa.
0: No właśnie nie wiem, czy Dua Lipa, czy Dua Turner teraz, bo zmieniła nazwisko, myślisz? Dua Ale... Lipa Turner ewentualnie może mieć.
2: Pytanie jak w dowodzie i pytanie co panie w urzędzie tam wpisały.
0: Dobrze, ale zajmijmy się może nie Dua Lipą, tylko telefonami, które czasami odbieramy, nawet jak nie znamy numeru i wiążą się z tym różne historie.
2: No i historii macie naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy pod wrażeniem. Tak. Dominika?
0: Dajemy.
3: Do mnie ostatnio dzwoniła pani, która próbowała mi wmówić, krzycząc na mnie, że ja sprzedaję kolorowanki i ona musi te kolorowanki dostać do środy, bo inaczej będzie dzwonić do mnie i przyjedzie do mnie do domu.
0: A mówią, że kolorowanki uspokajają.
2: Nie, to była ta jedna mama, która zapomniała, że jest ten piknik, który ona miała przynieść kolorowanki dla całej klasy. No i dziękuję, tak to się wydarzyło.
0: I jeszcze w takim razie historia Moniki.
4: Sytuacja akurat nie moja, ale moja kuzynka jakieś 20 lat temu wybrała sobie pierwszy lepszy numer, zadzwoniła. Okazało się, że dzieli ich jakieś 200 km, odebrał facet i wzięli ślub. I oczywiście jest już po rozwodzie, ale przeżyli tam ze sobą z jakieś 10 lat, dwójkę dzieci mieli.
2: Jak ta koleżanka czy kuzynka jest taka dobra w numerki, to niech ona parę podyktuje, ja obstawię, może kilka milionów na koncie powiem się znajdzie.
0: Ale to jednak są numerki randkowe, słuchaj, ale mam wrażenie, że ona zrobiła dużo lepszą robotę niż udział w jakimś programie typu Ślub od pierwszego wejrzenia albo Love is Blind.

0: wielkie okrzyki. Tego bym się spodziewała, jak wychodzicie dzisiaj z pracy. Ale, nareszcie do domu.
1: Mi się bardzo piłkarsko ten numer kojarzy, a przecież pojutrze mundial się zaczyna. 15:36.
0: Bez Polaków to chciałeś powiedzieć, więc myślę, że dla większości się jednak nie zaczyna.
1: Ale myślę, że i tak są tacy, którzy zalegną na kanapach i będą oglądali i będzie walka o pilota w domu. Wrzucamy na luz. Kasia Mięsierska, Michał Hanczak. Pytamy was o wasze dziwne telefony, które zdarzyło wam się ostatnio odebrać.
0: A najwyraźniej odbieracie telefony, skoro takie historie miały miejsce. Magda.
2: Cześć, Jeśka. Wczoraj dzwonił do mnie obcy numer, to odebrałam pierwszy raz w życiu i pan się pyta w sprawie naprawy sprzęgła i teraz nie wiem, czy on dzwonił, żebym ja mu to sprzęgło naprawiła, czy on chciał mnie to sprzęgło naprawić. Nie wiem, pozdrawiam, pa.
0: Magda, jak pan, to się na to nie guć. Ale jak ty byś miała panu naprawić, to bierz w ciemno, bo wiecie, ile naprawa sprzęgła kosztuje, to tam kilka tysięcy my jesteś w stanie za to przytulić.
3: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Sorry, talk to, ale Farben i René Miller, tu jestem.
1: Poczekaj, ja ci włącznie włączyłam ci mikrofon, to nie było specjalnie.
0: Włączyłaś mi nie ten. Słuchajcie, my w studiu mamy bardzo dużo mikrofonów i po prostu co kawałek zmieniamy te mikrofony.
1: Ludziom nie może być przykro, że masz więcej czegoś, czego oni nie mają.

0: wtorek na 16. Już?
1: Przecież wiem, że będę wziąć to takie 2,5 roku lekką ręką czekania. Po 16 wrzucamy na luz, gramy hity i wysyłamy was
0: pod tropiki. Palmę.
2: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Patrzymy, co tam na zewnątrz. Pogodowo nie najlepiej. Przez część regionu przechodzą burze. Uważajcie na siebie. I jeśli chodzi o temperaturę, no to ona z każdą kolejną godziną będzie spadać, a jutro spadnie do poziomu okolic 16 stopni i podobnie będzie w czwartek, w piątek mała poprawa. W sobotę, w niedzielę wstępnie pogoda w kratę. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej Górki duży ruch samochodowy. Ciasno też na jedynce i na S1. Uważajcie, bo jest sporo miejsc, gdzie trzeba po prostu uważać i puszczać nogę z gazu. Szerokości spokojnej jazdy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego.

0: jego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. A przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Na nagraniach z monitoringu widać, jak Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów. Sprawca według sądu działał z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę.
1: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
0: Mówi Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie śląskim. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam może spaść miejscami do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Z ostrzeżeniami, ale już pierwszego stopnia, cały pas od południa przez centrum po północ Polski. Do tego Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk. Wszędzie tam możliwe silne opady. Lokalnie także możliwy grad i wiatr w porywach do 75 km na godzinę.
0: Brawa dla nich, 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza, a sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.
3: SK Beskidy News.
4: Trwa nabór do konkursu Firma Roku Podbeskidzia 2026 samorządy przedsiębiorcom. To inicjatywa skierowana do firm, które nie tylko odnoszą sukcesy biznesowe, ale także tworzą miejsca pracy czy angażują się w życie lokalnych społeczności. Mówi Anna Bednarska, dyrektor Biura Beskidzkiej Izby Gospodarczej.
5: Jest to konkurs, którym samorządy doceniają przedsiębiorców działających na ich rynku i jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców.
4: Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca.
3: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: Pod palmami to by było teraz miło.
8: Mamy w studiu sztuczne palmy, jakbyś chciała.
7: Ja nie takie palmy miałam na myśli, chociaż te są też super, bo pod takie was będziemy w tej godzinie wysyłać.
8: Ale to będą
7: nie, tam
8: rzeczywiście
7: są prawdziwe.
8: Zupełnie
7: tam są prawdziwe.
8: Inne palmy, oczywiście. Szczegóły na SK.pl za kilka chwil na naszej antenie. Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: tego na dzwonek na telefonie, to mi się tak dobrze kojarzy.
1: To jest sztos, nie? To jest
0: początkiem dobrego czasu łamany na weekend w moim
1: który
0: życiu.
1: Który cały czas trwa, dobry czas. Asher Ludacris je, jeżeli ktoś teraz je obiad, to smacznego oczywiście, a jeżeli ktoś wraca z pracy razem z nami, no to my mówimy je, bardzo fajnie.
0: Ale złe są informacje a propos jedzenia tego, co jemy ostatnio bardzo często, czyli po prostu grilla.
1: Oho.
0: Czy przepraszam, wiesz o tym, że zarówno kiełbasa z grilla, jak i bekon z grilla, jak i karkówka z grilla.
1: Wszystko, co lubię.
0: Znalazły się oficjalnie na tej samej liście, co papierosy, jeżeli chodzi o ryzyko powodowania różnych chorób w naszym organizmie.
1: Nie, na pewno to jest jakieś tutaj...
0: To jacyś złośliwi naukowcy robili te badania.
1: I co, i myślisz, że teraz na opakowaniu na przykład kiełbasy będą też takie straszne obrazki, jak na papierosach, na paczkach?
0: No, chyba niedopieczona kiełbasa jest dla mnie najstraszniejszym obrazkiem, który mógłby się
1: albo
0: tam pojawić.
1: Albo spalona.
0: Albo spalona. A propos tego, że wy... No tam się też opalicie.
1: Opalicie się zdrowo?
0: Się nie spalili. Wysyłamy was do miejsca, w którym lato trwa cały rok i wy się o tym przekonacie.
1: Można się tam kąpać, można się świetnie bawić, można poleżeć po prostu i odpocząć, a z nami jeszcze 20 czerwca można rozpocząć lato i w dodatku na przykład spotkać się z naszą ekipą, zgarnąć gadżety, a do tego jeszcze być
0: koncert
1: na koncercie Messiah.
0: Koncert tam będzie,
1: dokładnie.
0: Wszystko tam będzie. Lato w pełni, bo my takie rozpoczęcie lata lubimy najbardziej. Wysyłamy was do Santago, czyli największego zadaszonego parku wodnego w Europie.
1: Zgłoszenie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo dzwonimy za chwilę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
6: Wszyscy tutaj to zabawki.
7: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
5: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK, a potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy! I po reklamie.
15: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
1: I tam was zabieramy pod palmy, żeby dobrze uczcić początek lata.
2: Chociaż tak sobie myślę, Adrian, witamy cię serdecznie na antenie Radia SK.
1: Ty to masz tam
2: właśnie,
1: wakacje codziennie.
2: No stop się czujesz jak na wakacjach. Ciągłe odloty w jakieś ładne miejsca. Adrian, jesteś z nami? A, jest.
3: Jestem. No, nie do końca to też jest fajne.
1: No dobra, pytanie, czy ciebie bardzo to wkurza, kiedy ty codziennie pracując na lotnisku widzisz tych wszystkich ludzi, którzy w dużej mierze lecą sobie na wakacje i są tacy szczęśliwi, bo dopiero te wakacje zaczynają, a ty jesteś, no właśnie, w pracy.
3: Wkurza tym bardziej, że jestem już po wakacjach.
2: A, okej. Okay. A poczekaj, jak ty na tym lotnisku pracujesz, to ty grzebiesz ludziom, znaczy zaglądasz tym ludziom do bagaży na przykład?
3: Tak. Akurat składa się, że...
1: Nie, dobrze, że ja mam zawsze tak uporządkowane w tym bagażu, że tak ładnie to
2: ale
1: wygląda. Jakbyś mi zajrzał, to nie byś był...
2: Jak prześwietlą, to
3: może
2: od razu wiedzą. A co najdziwniejszego znalazłeś w bagażu kiedyś komuś?
3: Jakieś płyny niedozwolone chyba.
2: A, płyny. No, okay.
1: Nie chcę wiedzieć, jak tam testowaliście.
2: Ja myślę, że Adrian znalazł różne inne dziwne przedmioty, ale wstydzi się powiedzieć o tej porze na antenie. Słuchaj, no, ty będziesz mógł się spakować tak, że nikt ci do bagażu zaglądać nie będzie. Obiecujemy ci, że nie będziemy ci sprawdzali
1: kontroli
2: walizki.
1: Kontroli bezpieczeństwa też nie będzie, bo tam się nie leci samolotem, tam się jedzie. Ale gwarantuję ci, że podróż jest taka, jakbyś wylądował w tropikach.
3: No...
1: A, za nie mówił, aż Adrian.
2: Słuchaj, tak. Adrian czeka, jak my dokończymy całą tę historię. Dobra, to słuchaj, to zapraszamy ciebie, ale też całą twoją ekipę na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Fundujemy nocleg i jeszcze do tego 5 stówek kieszonkowego.
1: I dobra zabawa.
3: Super, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ty?
3: Żona. Chciałem to zrobić z żoną, jeśli można.
1: Proszę bardzo, a żona jest już na liście tych osób zaproszonych,
2: właśnie,
1: a kto jeszcze zajmie te pozostałe dwa miejsca?
2: Ona dostaje pozdrowienia tylko.
3: Właśnie w tym momencie zapraszam.
2: A, okej. Okay.
3: Żona nie o niczym nie wie.
2: Dobrze.
1: No to będzie miała
2: miłą to jeszcze dwie osoby tam znajdziesz i bawcie się doskonale. Będzie tam nasza ekipa, będzie koncert Messiah, będą konkursy z nagrodami, no i przede wszystkim będziesz mógł się kąpać do woli.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A gdybyśmy kiedyś się tak zupełnie przypadkiem, Adrian, spotkali na lotnisku i ktoś z nas miałby więcej płynów niż tam można byłoby, to pamiętaj, kto ci tutaj wyjazd do tego Santago wręczył. O.
0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com

0: Ja chciałem pozdrowić wszystkie te mamy, którym wystygła kawa na przykład na balkonie, bo sobie zrobiły kawę, ale potem zajęły się dziećmi, bo dzieci wiadomo.
1: O, podobnie jest wystygła. Takie przysłowie w internecie, prawdziwa mama nie ma czasu wypić ciepłej kawy.
0: No właśnie, właśnie. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Dawno już temu był dzień mamy, ale my mamy go codziennie.
1: Wydaje Kuba mi się, że powinniśmy iść na trening.
0: Nie,
1: i to,
0: dobra,
1: i to
0: a
1: razem.
0: Możemy skończyć już to wejście?
1: Nie, bo są badania, którymi muszę się teraz podzielić.
0: Słucham.
1: Otóż pary, niezależnie jakie, po prostu pary, które chodzą ze sobą na trening, mają mniejsze szanse na to, żeby się rozstać, aż o 30%. Wspólny trening zmniejsza szanse na rozstanie o 30%.
0: Czyli jak będziemy chodzili ze sobą razem na siłownię, to będziemy dłużej prowadzili program w duecie?
1: Tak, ale nie wiem, czy dłużej, że do 22, czy dłużej, że przez kolejnych 10 lat.
0: Ja będę na pewno potrzebował jakichś odżywek.
2: Radio SK. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: I po reklamie.

0: nowość od tego pana.
1: Hity zaczynają się Wesce i dlatego już wam gramy. Ty masz gips i kukon przed 17 Wesce.
0: No ale powiedzieliśmy o tym, że mniej par się rozstaje, jak chodzą na wspólne treningi, bo wspólny trening zmniejsza ryzyko rozstania o 30% i odezwała się ona, czyli Olga.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Popołudnie niespokojne przez region przechodzą burze. Uważajcie na siebie, jutro ochłodzenie, temperatura na pewno spadnie poniżej 20 stopni i tak samo będzie w czwartek. Tymczasem teraz na drogach Żywca jeszcze duży ruch samochodowy, podobnie w Milówce i w Węgierskiej Górce.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa.
13: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
12: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
14: Zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
12: A z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu.
15: Co charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych?

0: mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za posiadanie marihuany. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. A więcej o tym na portal obronny SA.pl.
1: SK Beskidy News.
2: Bezpłatne badania, porady i konsultacje. W ten weekend w hali pod Dębowcem w Bielsku Białej odbędą się trzecie Dni Zdrowia. Mieszkańcy skorzystają z szerokiej oferty profilaktycznej.
3: EKG, echa serca, USG płuc, badań cytologicznych, konsultacji różnych specjalistów.
2: Między innymi kardiologa, diabetologa czy dermatologa. Ruszają ponowne konsultacje planu ogólnego gminy Lipowa. Mieszkańcy mają czas do 6 lipca. Przewidziano spotkanie 24 czerwca i dyżury projektanta w sołectwach.
4: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
5: Oczywiście to jest dowód na to.
6: Pewnie, że tak, że hity się zaczynają w Esce. Na przykład o godzinie której?
5: O 17:02, międzynarodowa godzina szczęścia, tak. O której to wrzucamy z wami na luz.
6: Wychodźcie z pracy, jeżeli już ją kończycie i wracajcie z nami do domu, a za chwilę opowiedzcie nam o swoich planach na wieczór, rapując.
5: My też to zrobimy, więc zróbcie głośniej, zaryzykuję to stwierdzenie. Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak, witajcie.

0: talk to you. Outro 54 Ultra, 15 po 17.
1: Zabrzmiało.
0: Weekend to jest stan umysłu.
1: To prawda, może niektórzy zaczynają. No słuchajcie, za chwilę zresztą sprawdzimy, bo z reguły w piątki rapujemy o tym, co nas czeka w weekend, ale skoro jesteśmy prawie w środku tygodnia, to dzisiaj porapujemy o tym, co nas czeka dziś wieczorem.
0: Najpierw my, potem wy. Plany można mieć, a można ich nie mieć i tak można o nich rapować, więc to zróbcie, my wam pokażemy jak, a potem przyjdzie wasza kolej, nagrywacie głosów w kineskowy Messenger.
1: To może być po prostu bardzo łatwy rym, jedna, druga linijka, nagrywacie, leci do nas. To co, próbujemy?
0: Proszę bardzo.
1: My zaczynamy, kto pierwszy?
0: Możesz zacząć.
1: Okej. Okay. Uwaga, dzisiaj nie zdążyłem zrobić próby, bo na ostatnią chwilę pisałem. No dobra, ale spróbuję. Czeka mnie dzisiaj wieczór dla ducha, bo pędzę Sochackiej koncertu posłuchać.
0: Piękny plan. Ja mam, nie chcę powiedzieć, że gorszy, ale po prostu inny.
1: Dawaj.
0: Zakupy, pranie, sprzątanie, bo pełna komoda. Taka to właśnie po 30 środa.
1: Ale dzisiaj jest wtorek, Kasiu.
0: No ale ja już jestem myślami w środzie, tak mi się bardziej rymowało. Myślę, dobrze, że będę robić to do północy, więc zostanie mi środa.
1: Nie ma problemu. Słuchajcie, wolność twórcza tu obowiązuje, także teraz nagrywajcie swoje głosówki a cappella mniej więcej w tym rytmie, a my za chwilę to miksujemy i puszczamy w świat.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach i

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow, Taco Hemingway, Supro w Radiu SK. Znowu nie ten.
1: Nie, spokojnie, nic nie mówię, tylko ci pokazuję, że nie ten.
0: Ja dzisiaj nie trafiam w ten mikrofon. Zgubiłam twój mikrofon, on po prostu nie istnieje, jest mi przykro o tym mówić.
2: Żaden guzik nie działa, nikt nie chce mnie słuchać. Ej, w ogóle, ale mam wrażenie, że w ogóle teraz się coś
0: już
2: wydarzyło
0: teraz,
2: tutaj.
0: Już jest,
2: nie, już jest okej, okay, pod kontrolą, ten samolot wyląduje.
0: Wtorek, 17:30, to już jest moment, kiedy ludzie nie są w pracy. Ale my jesteśmy i wrzucamy z wami na luz.
2: Ale teraz posłuchamy, jakie macie plany na dzisiejszy wieczór. Chyba aktywne. Za chwilę dwie dziewczyny będą rapować na antenie Radia SK. Mamy naprawdę fantastyczne raperki w naszym gronie.
0: No to posłuchajmy w takim razie.
2: Na dobry początek rusza Halinka. DJ-ka Halinka. MC Halina też może być. Prosimy.
0: Jakie plany?

0: Mirka.
1: Plany na wieczór mam bardzo ambitne. Mam nadzieję, że 5 kilometrów na bieżni styknie.
0: Jezu, same sportowe dziewczyny.
2: Ale bardzo aktywne dziewczyny nam się dzisiaj trafiły. Trzymamy kciuki. Polecam do biegania, słuchania Radia SK, bo gramy takie hity, że od razu kardio samo lepiej wchodzi.
0: Ja to bym głównie polecała sobie pobiegać albo po centrach handlowych w poszukiwaniu kostiumów kąpielowych na te wakacje, albo taki bieg czasami między kanapą a lodówką podczas maratonu serialowego, to też jest bardzo dobre
2: bieganie. No to do biegu gotowi. Start. Przed nami nowość w Radiu SK, to Fire Shimza.

0: Glass Animals na antenie Radia SK. Kasia Męsierska, Michał Hanczak. Wrzucamy razem na luz 23 minuty do 18.
1: A jeżeli macie ochotę przenieść się do czasów dzieciństwa, za którym tęsknimy, zwłaszcza za leżakowaniem w ciągu dnia, to mamy na to rozwiązanie pewne.
0: Możecie włączyć sobie SK, to jest Tory Radio. To jest radio, które uruchomiliśmy w okolicach Dnia Dziecka, ale ono cały czas gra i rzeczywiście przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, chociażby hitami z filmów Disneya.
1: Ale też są specjalne na przykład serwisy informacyjne.
2: SK to jest Tory Radio.
3: Współtowarzysze, trudny dzień przed nami. Dziadkowie przyjeżdżają z tropikalnych wakacji i na pewno znów przywiozą nam zagranicznych towarzyszy. Wiemy, jak będzie. Kilka dni zachwytu nowymi, a potem my znów będziemy na pierwszym planie.
1: No, konkurencja napędza, ale konkurencja też martwi zazwyczaj.
0: Jeżeli chcecie sprawdzić, jak zabawki prowadzą program prosto z pokoju dziecinnego albo dziecięcego, to włączajcie sobie SK, to jest Tory Radio w naszej mobilnej apce. No i tam usłyszycie też nas, ale w zupełnie innym wydaniu. Też jesteśmy zabawkami.
1: I jeżeli jesteście nieco starszymi dziećmi, to będziecie się świetnie bawić. Potwierdzone info, sami sprawdziliśmy.
4: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
13: I po reklamie.

0: Zabrzmiało, jakbyśmy szli na imprezę. I to jest może jakiś
1: można
0: plan na wtorek.
1: Przecież. Dlaczego by nie? Wtorek to jest dobry dzień na imprezę. 9 dzień czerwca, swoją drogą. Ja przed chwilą odkryłem.
0: Dzień księgowego. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich księgowych, żebyście nam dobrze
1: pozdrawiam.
0: Wszystko liczyli.
1: Oj, tak
0: najlepiej jak się da.
1: Kreatywność to jest bardzo ważna cecha dla księgowych. Ale dzisiaj też jest dzień przyjaciela. No, dobry księgowy to dobry przyjaciel.
0: Najlepszy. Dobry przyjaciel to dobry księgowy. W Polsce.
1: A my jesteśmy przyjaciółmi swoją drogą?
0: Oczywiście.
1: A masz pożyczyć do pierwszego 200?
0: Jezu, nie słyszałam. W ogóle tutaj z mojej perspektywy to już nic nie słychać z tego,
1: czekaj,
0: co ty mówisz.
1: Czekaj, poczekaj. Ja nie wierzę. Poczekaj, ja muszę sprawdzić.
0: Michał!
2: Ja idę zobaczyć.
0: Będziesz do końca roku ty realizował już tylko programy?
2: Rzeczywiście
0: nic nie było słychać.
2: Słychać.
0: No, mówiłam. Jutro będziemy, a za
1: jutro
0: chwilę imprezka.
1: Matki puczyło za chwilę.
3: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Patrzymy, co tam na zewnątrz. Pogodowo nie najlepiej. Przez część regionu przechodzą burze. Uważajcie na siebie. I jeśli chodzi o temperaturę, no to ona z każdą kolejną godziną będzie spadać, a jutro spadnie do poziomu okolic 16 stopni i podobnie będzie w czwartek, w piątek mała poprawa. W sobotę, w niedzielę wstępnie pogoda w kratę. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej Górki duży ruch samochodowy. Ciasno też na jedynce i na S1. Uważajcie, bo jest sporo miejsc, gdzie trzeba po prostu uważać i puszczać nogę z gazu. Szerokości spokojnej jazdy.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. To po tym, jak strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą. Grupa rówieśników szybko wezwała pomoc. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy.
10: SK Sport News.
9: Startuje Liga Narodów Mężczyzn. Jutro mecz otwarcia w Chinach. Polska zmierzy się z Kubą. Start o 7 polskiego czasu. Walka o trzecie miejsce już za godzinę. Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. To w ramach Orlen Basket Ligi. A przypomnę, wczoraj w pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrała z Legią Warszawa.
10: SK Beskidy News.
8: Starostwo powiatowe chce od września połączyć poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Żywcu i Milówce. Co to oznacza dla rodziców, mówi wicestarosta żywicki Stanisław Kucharczyk.
11: Większe możliwości dostosowania terminów dla poszczególnych dzieci wymagających czy to zespołu orzekającego, czy wydania opinii.
8: Taki pomysł podyktowany był też brakami kadrowymi. Rusza projekt Muzycznie Zamieszany Żywiec. Fundacja Niemczycki tworzy międzypokoleniową orkiestrę i chór dla amatorów i doświadczonych muzyków.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
14: Przeczytałem dziś o panu z USA, do którego poczta przywiozła paczkę po 18 latach. Widzicie? Imprezka się nie spóźniła, ja się do pracy nie spóźniłem, wszystko jest na swoim miejscu. Mati Puczyło, zaczynamy już teraz.
15: I on też się nie spóźnił. Alex Warren i Fever Dream.

0: co nie wracasz.
1: PZ, Mata, Kasba Łagana i Plan B. I imprezka, 10 minut po 18 już. Ja wspominałem przed chwilą o tym, że w Stanach Zjednoczonych pewien pan dostał swoją paczkę po 19 latach. No to może rozwiniemy tę historię, bo to jest naprawdę, naprawdę niezłe. Chodzi o to, że ten pan Paul, miał 33 lata i był świeżo upieczonym rodzicem. Zgadza się, wtedy, 19 lat temu. Dlatego postanowił zamówić sobie gazetę o byciu rodzicem z poradami. No i paczka dotarła tylko, że po 19 latach, z dopiskiem od poczty, że przepraszają za opóźnienie. Jak powiedział potem pan Paul, fajnie, że paczka dotarła, tylko problem jest taki, że jego dzieci zdążyły już wyprowadzić się z domu, czyli w sumie to była bardziej kapsuła czasu niż paczka. Radio SK. No tak się zdarza, ale my też wskoczmy teraz do kapsuły czasu i posłuchajmy. Sugar Babes, Push the Button już teraz, 11 minut po 18, ale mam też nowsze hity. Będzie The Weeknd zaraz i Kygo, to też.

0: Kygo, Carly C. Griffin, Save My Love. 21 minut już po 18. To jest SK, to jest imprezka. I ten kawałek brzmi troszkę jak słońce, prawda? A jeżeli chodzi o słońce, to jego troszkę ostatnio brakuje. To prawda, prawda? Moim zdaniem naprawdę nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o to. Widziałem prognozy i widziałem każdego dnia znaczki sugerujące to, że przed nami deszcz i deszcz i deszcz i deszcz i jeszcze troszkę deszczu. Ale jeżeli wy macie ochotę na słońce, to my jesteśmy w stanie wam je załatwić. Jest tylko takie jedno bardzo ważne pytanie. Musicie nam opowiedzieć o tym, jaki jest wasz sposób na najgorętsze lato przez cały rok. No i jak wrzucacie na luz? SK.pl, tam się zgłaszacie, a do zgarnięcia jest zaproszenie dla całej ekipy na SK in the Sun, czyli rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santiago do 20 czerwca z noclegiem, do tego też 5 stówek kieszonkowego. Będzie też koncert Messiaha, więc będzie przyjemnie, będzie też SK-owa ekipa. Musicie tam być, wszystko zależy od was. SK.pl, tam się zgłaszacie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: to Joe. I End of Beginning, Radio SK i kawałek o końcu początku. A wy już na końcu pracy? Mam nadzieję, że tak i że słuchacie mnie albo już po pracy, albo wracając z pracy, a nawet jeżeli nie, to że czekają was już wyłącznie takie miłe obowiązki. Bo jeżeli chodzi o pracę, to my jako Polacy jesteśmy w tym całkiem nieźli. I według badań to wcale niekoniecznie dobrze. Chodzi o to, że Polacy zajmują 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem tego, ile pracujemy. A przez to częściej podobno jesteśmy przemęczeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przeczytałem nawet, że według niektórych badań krótszy tydzień pracy ma sprawić, że będziemy bardziej wydajni. No to tak tylko mówię, gdyby zbliżała wam się jakaś rozmowa z szefem i chcielibyście coś zaproponować. Radio SK. Ed Sheeran, Shape of You, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 18,47,12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24,30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: I po reklamie.

0: 6 minut przed 19 to Flora i Maciej Musiałowski w Esce, ale tak się składa, że czeka na was też ESK to History Radio, czyli rozgłośnia, w której audycje, newsy i tak dalej prowadzą zabawki. W końcu zbliża się premiera filmu Toy Story 5, to 17 czerwca. A jak brzmi ESK to History Radio?
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: ESK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Drużyna baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: ESK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia ESK.
0: A i tak, zaglądajcie w takim razie do apki Radia ESK. Tam ESK to History Radio gra dla was przez całą dobę.

0: Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: Już wkrótce Węgierska Górka po raz kolejny stanie się miejscem wyjątkowego spotkania z muzyką ludową i bogatym dziedzictwem kulturowym regionu. W niedzielę, 19 lipca o godzinie 14 na bulwarach nad Sołą w Węgierskiej Górce odbędzie się międzynarodowy konkurs heligonistów. Wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników tradycyjnych brzmień oraz pasjonatów folkloru z Polski i zagranicy. Serdecznie polecamy. Tymczasem nieco wcześniej o Sypek Fest w Żywieckim Amfiteatrze 4 i 5 lipca. W tym roku wystąpią m.in. Kapela Pieczarki oraz Tymek. Więcej info w sieci na mck.żywiec.pl.
6: Muzyką się żyje.
7: California Love, numerem 1 rap 20. Dzięki waszym głosom to właśnie White 2115 wskoczył na szczyt tej eskowej listy. Głosujecie na sk.pl, tam też całe wczorajsze notowania. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To nieodpowiedzialne na drugim miejscu oraz Gibbs i Kukon z numerem Ty masz na miejscu trzecim. W rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaya i Livki, Mightisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O co chodzi, Janki Gim i Ewą Farną. Listę mamy dla was w SC w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad, a krążek ukaże się już 3 lipca.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
10: Imprezka.
7: Czy ktoś z was chciałby zobaczyć zespół The Black Eyed Peas na żywo? Zaraz zadzwonię do kogoś z was z biletami na ich koncert w Polsce. SK.pl, tam można się jeszcze tak szybciutko zgłosić, a to jest imprezka, ja to Mati Fuczyło, cześć. Somber, Back to Friends.

0: Marshmallow, Ellie Goulding i Avion Save My Love, 12 minut po 19. A kojarzycie tę melodię? Wiecie, że 17 czerwca w Warszawie ta ekipa wystąpi w ramach Warsaw Music Festival? Ta ekipa, The Black Eyed Peas, przyjadą na to wydarzenie, a my mamy dla was bilety i codziennie można je u nas zgarnąć. Zgłoszenia cały czas czekają na sk.pl, a na mnie czeka Michał, który też się zgłosił. Siemanko, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Napisałeś, że ty uczyłeś się angielskiego nie w szkole, a słuchając Black Eyed Peas. To wytłumacz mi, o co chodzi. Jak można uczyć się angielskiego z Black Eyed Peas?
1: No szczerze powiedziawszy, to wyglądało to tak, że kazałem mnie po prostu czytać, sobie zapytywałem po polsku, jak to wyglądało.
0: Trochę mi ciebie przerywa, wiesz co, Michał? Słyszę, że zacząłeś sobie zapisywać, ale chyba mikrofon musisz gdzieś bliżej przyłożyć, albo nie wiem, włączyć głośnik.
1: Okej, słychać mnie teraz lepiej?
0: Słyszę cię chyba lepiej.
1: No to wyglądało to tak, że po prostu mama czytała tą angielską wersję, a ja sobie po polsku zapisywałem, jak to powinno brzmieć.
0: Okej, no dobra, piękna sprawa, ale po jakim czasie zacząłeś rozumieć, o czym tak naprawdę rapujesz albo czytasz?
1: Dopiero chyba w wieku 9 lat tak naprawdę.
0: Okej, czyli na początku było po omacku, nie było wiadomo, o co chodzi. Pytanie tylko, czy ty jeszcze do dzisiaj pamiętasz te teksty The Black Eyed Peas?
1: No na pewno coś powiem.
0: No dobra, Michał, słuchaj, to w takim razie swoją pamięć będziesz mógł poćwiczyć 17 czerwca na Warsaw Music Festival, bo dwa zaproszenia na cały dzień tej imprezy są twoje. Co ty na to?
1: Super, dziękuję.
0: No to pięknie, no to mamy to. A tego dnia na scenie też bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi Remi. My mamy jeszcze bilety sk.pl, zgłaszajcie się i czekajcie na telefon od nas, tak jak Michał.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: To Bauza i Magneryk. I ja od razu uśmiecham się, kiedy słyszę ten hit. A wiecie, że ktoś sprawdził, ile gotówki używamy? A raczej ile monet i banknotów jest w obiegu? Czyli krąży z miejsca do miejsca, z naszych portfeli, do kas w sklepach i tak dalej. Okazuje się, że padł nowy rekord. Pod koniec maja było to ponad, uwaga, 496 miliardów złotych. To jest bardzo dużo i tej gotówki jest coraz więcej. Mnie tylko jedno teraz zastanawia, skoro mamy coraz więcej pieniędzy, to gdzie one są? Bo ja przeszukałem swój portfel i nic się tam nie rozmnożyło. Radio SK. Przynajmniej hitów mam dużo. Andy Dust i Zokaria zaraz w imprezce.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 35.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

To nowość od tego polsko-czeskiego duetu Mikolas i Trips. Hard to be humble. W ostatnich dniach było głośno o Maji Chwalińskiej i jej sukcesie i bardzo dobrze, ale teraz głośno zrobiło się o Robercie Lewandowskim i to nie tylko w Polsce, ale też w Turcji. Chodzi o to, że były przypuszczenia, że Lewy miałby zostać zawodnikiem Fenerbahçe. Z tym, że wiemy już, że jednak na pewno nim nie zostanie, bo w klubie były wybory na nowego prezydenta tej drużyny. Jedna z osób, która walczyła o zostanie szefem, mówiła, że ściągnie Roberta do klubu, ale wygrał ktoś inny. No i pan, który wybory wygrał, powiedział, że no dość jasno, nie dam 20 milionów euro rocznie 38-latkowi, a ja bym dał, tylko problem polega na tym, że ich nie mam. Radio SK. Ale gdybym miał, to życie bym sobie inaczej poukładał. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to jest imprezka i 16 minut przed 20.

W zeszły piątek to była zupełna nowość w gorącej dwudziestce i zadebiutowała na 12 miejscu. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Do kolejnego notowania zostały już tylko 3 dni. W piątek Michu Sapkowski razem z wami odliczy 20 waszych ulubionych hitów z Polski i ze świata, ale ja też odliczę zaraz kolejne. Będzie Kuba i Kuba, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj, Biorę na Beat, a więc hit, który wrócił po latach. Radio SK. Więc wy nie uciekajcie.

0: informacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 34.
1: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
9: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Festen z rodzinką 2026 już wkrótce w Żywcu. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca na boisku przy ulicy Jodłowej. Początek o godzinie 15. Sporo się będzie działo, m.in. zabawa z DJ-em, dmuchany zamek, malowanie buziek, kolorowe tatuaże i znacznie, znacznie więcej. Tymczasem 19 czerwca w ramach Dni Żywca koncert muzyki filmowej w wykonaniu Polski Orkiestry Muzyki Filmowej pod batutą maestro Przemysława Piotra wraz z chórem Resonans con Tutti oraz wyjątkowymi solistami.
10: Muzyką się żyje.
11: To ikony polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert 27 czerwca na letniej scenie progresji w Warszawie będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. Pojutrze zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i choć to jest sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem Mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Pojutrze w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hit tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. 12 czerwca pierwsze mecze w USA i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry czy raper Future. Z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca w czasie finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl.
1: Imprezka.
0: Imprezka.
1: Imprezka. Imprezka.
11: Pogoda ma nam się trochę zepsuć na dłużej, to chociaż imprezka niech będzie dobra. Kuba i Kuba dość, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a do tego Stanach hip hip hura. Tak zaczynamy, a ja to Mati Fuczyło. Cześć, witajcie. Dwie minuty po 20 już mam do Was pytanie, czy wszystko u Was gra? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, mam nagrody i mam nadzieję, że macie dobre nastroje.

0: Ten pan od dłuższego czasu nie dodawał nowych postów, a to, miejmy nadzieję, może oznaczać, że pracuje nad nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A skoro o nowościach mowa, to było Damiano Dawiti The First Time, 15 minut po 20. Teraz czas na duet, który może się wam bardzo, bardzo, bardzo spodobać, bo chociaż pogoda u nas taka niezbyt ładna i niezbyt przyjemna, to ten utwór lato przyniesie do waszych głośników już teraz. Fukaj i Liwka postanowili połączyć swoje siły i przygotowali utwór, który nazywa się Chcę Więcej, a ja chcę wam go zagrać, bo to nowość. Radio SK. A także dlatego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Bledka i tańcz. Jak miło tak zatańczyć we wtorek, prawda? A gdyby zawsze można było sobie taką imprezkę urządzać. Haha, byłoby fajnie, prawda? Ale nie zawsze to się da zrobić. No, w samochodzie ewentualnie można sobie pobujać głową, ewentualnie nogą, ewentualnie ręką albo czym tylko chcecie. 28 minut do 21 to jest imprezka we wtorek w Esce, a ja sprawdzam, jak się dzisiaj macie. W końcu przetrwaliśmy razem poniedziałek, dziś już prawie przetrwaliśmy wtorek, ale u niektórych walka cały czas trwa. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: No ja z tej strony Paulina. Nie wiem, czy tak dobrze, bo jestem w pracy do 23. Strasznie duszno tutaj w środku, oby do 11. Pozdrawiam.
0: Duszno i głośno tam u ciebie, Paula, ale jesteśmy w tym razem, bo coś mi mówi, że nie tylko ty dzisiaj masz podejście byle do 11. No to żeby tobie tak milej się troszkę odliczało, to przysyłamy skowe nagrody. Torba będzie, butelka, no to w sam raz na tę duchotę. Trzeba się nawadniać w końcu, pamiętajcie. Chociaż patrząc na zapowiedzi burz, to natura też nas nawodni i podleje niedługo.
2: Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
14: I po reklamie.

Kesza i TikTok. Ten inny TikTok. Bo tego nowego jeszcze wtedy nie było. 15 minut do 21 to jest imprezka. To, że pogoda się na nas obraziła, to już wiemy, ale nie można się łatwo poddawać, prawda? My wszyscy jesteśmy nieźli w odwoływaniu zimy i nieźli jesteśmy też w przywracaniu lata. Tym razem w ramach rozpoczęcia lata. We Wrzuć na Luz codziennie sprawdzamy, jaki wy macie sposób na to, aby lato było dla was gorące przez cały rok i jak wy wrzucacie na luz. Na sk.pl można cały czas się zgłaszać, a do wygrania fajne mamy nagrody za proszenie dla was i waszej ekipy nam rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santago 20 czerwca z noclegiem i z 5 stówkami kieszonkowego i z koncertem Messiah. Będzie można tam wrzucić na luz na pewno, no tylko trzeba wrzucić zgłoszenie za darmo na sk.pl. A ja wrzucam hity 21 Pilots Heathens.

W zeszłym roku wystąpiła w Polsce. Miejmy nadzieję, że jeszcze to powtórzy. Katy Perry, Legendary Lovers w Esce. Katy jakiś czas temu miała też okazję wznieść się rakietą w kosmos. No a wszystko to trwało razem 11 minut. Ona w 11 minut przeżyła tyle, ile ja pewnie w dekadę. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Zaraz nareszcie, czyli hymn męskiego grania. Nie, że nareszcie uciekam. Pa, pa!

0: Reklama.
1: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metro

0: Nigdy na czasie.
1: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W malowniczej scenerii Beskidów nad brzegiem Sowy 21 czerwca odbędzie się jedno z najciekawszych wydarzeń kynologicznych tego sezonu. Węgierska Górka po raz kolejny stanie się miejscem spotkania hodowców, wystawców oraz miłośników psów rasowych z Polski i z zagranicy. Głównym wydarzeniem będzie międzynarodowa wystawa psów rasowych o czempionat Rumunii. A więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem 14 czerwca w Żywcu przy ulicy Jodłowej odbędzie się festyn z rodzinką. Początek o godzinie 15. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Więcej info w sieci na mckżywiec.pl.

0: Ski The News.
1: No już po raz 16 organizujemy, w mojej ocenie, bardzo prestiżowy konkurs Firma Roku pod Beskidzia 2026. Zapoczątkowaliśmy to jeszcze już świętej pamięci poprzednim prezydentem, panem Jackiem Krywultem. Robiliśmy to wcześniej osobno, razem jako powiat bielski i miasto Bielsko-Biała, przecież przedsiębiorcy tak naprawdę i biznes nie zna granic, więc firmy poruszające się i po powiecie, i w mieście Bielsko-Białej, przecież to są te same firmy niejednokrotnie, więc szkoda, żeby to też w ramach naszej działalności w jakiś sposób rozkładać na jeden i drugi samorząd. Robimy to razem w Teatrze Polskim, wręczając odpowiednie oczywiście statuetki, a mamy oczywiście czas już niedługi, bo do 12 czerwca, tak jest, do 12 czerwca możemy, mogą składać firmy stosowne dokumenty i wnioski, z których by wynikało te wszystkie założenia, które my potem bierzemy pod uwagę, wybierając taką czy inną firmę, robi się to samo w mieście. No i oczywiście potem zespół pod auspicjami naszej izby, Beskidzkiej Izby Przedsiębiorców. Więc myślę, że gremium zasadnicze bardzo, bardzo poważne, wiedzą, z kim rozmawiają. My oczywiście jak najbardziej, jeżeli chodzi o samorządy, podkreślamy rolę samorządu, bo naszą rolą jest wspierać, czynić przyjazne warunki do rozwoju biznesu, co mam czy domniemam, tak się dzieje, bo tych podmiotów i w mieście, i powiecie bielskim nie ubywa, to jest ważne, raczej przybywa, głównie małych firm, a przecież na nich dzisiaj tak naprawdę świat jest zbudowany. Więc myślę, że i ten rok zaowocuje, iż takie firmy będziemy mieli, że przedsiębiorcy złożą stosowny akces, no a my oczywiście w ramach naszych zespołów wybierzemy tę, którą w danym roku uznajemy za tą, której się należy w tym roku uznać za firmę roku.
2: Beskidzka Izba Gospodarcza, ilu ma członków i jak duzi są to przedsiębiorcy i z jakiego terenu?
3: Mamy 157 członków, są to przedsiębiorcy w zasadzie przede wszystkim mali i średni, aczkolwiek zrzeszamy wszystkich i mikro, i też duże firmy, generalnie małe i średnie, z regionu Podbeskidzia, tak zwanego Podbeskidzia, czyli starego województwa bielskiego, z regionu miasta Bielska-Białej przede wszystkim, powiatu bielskiego przede wszystkim, ale również powiat cieszyński, żywiecki, aż po Małopolskę, w kierunku Katowic to Cieszyn, to Czechowice i Pszczyna.
2: To powiedzmy teraz troszeczkę o nagrodzie Firma Roku, kto tu może się zgłaszać, ponieważ dla kogo to jest konkurs w ogóle, Firma Roku?
3: Konkurs Firma Roku jest konkursem skierowanym do przedsiębiorców przez samorządy. Jest to konkurs, w którym samorządy doceniają przedsiębiorców działających na ich rynku i ten konkurs jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców z tego regionu. Po raz pierwszy w tej edycji jest skierowany również do firm, które działają jako małe firmy, firmy rodzinne, czy firmy, które doceniają otoczenie swoje biznesowe, a mianowicie wspierają przedszkola, wspierają lokalną społeczność. Są to firmy, dla których ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i z tego są znane w naszym regionie, że wspierają różnego typu działania. Na przykład kluby sportowe, na przykład osoby niepełnosprawne, na przykład rodziny zastępcze i tego typu działania, które wspierają ochronę środowiska. My to doceniamy, samorządy widzą takie firmy na rynku i chcą je docenić i pokazać, że firma to nie tylko biznes, nie tylko pieniądze, ale także społeczna odpowiedzialność w danym regionie. Konkurs Firma Roku jest skierowany do wszystkich przedsiębiorców, nie tylko do członków Beskidzkiej Izby Gospodarczej. Beskidzka Izba Gospodarcza jest takim operatorem tego konkursu i oczywiście jej członkowie mogą w takim konkursie wziąć udział, ale nam zależy na firmach wszystkich działających w naszym regionie, a szczególnie tych, którzy działają prężnie, którzy są widoczni, którzy wspierają lokalne samorządy i lokalny biznes. Oczywiście konkurs, udział w konkursie i nagroda jest bezpłatna. Tutaj firmy są wybierane na podstawie zgłoszonej deklaracji formularza i nikt za nagrodę nie płaci, jest to za udział w konkursie nie płaci. Oczywiście to jest ważne, żeby uczestniczyć w gali, podczas której te nagrody są rozdawane, ponieważ przedsiębiorcy mogą nawzajem się poznać. Wiele firm działa na naszym rynku, ale nie są znane szerokiemu gronu, a dzięki uczestnictwu w takich konkursach i potem w galach możemy zarekomendować te firmy działające tutaj w naszym regionie, też na rynku polskim i nie tylko. Promujemy takie firmy i dlatego warto brać udział w takich konkursach, żeby pokazać siebie jako firmę, siebie również jako przedsiębiorcę.
0: SK Beskidy.
4: Serdecznie zapraszam na kolejną wycieczkę z cyklu 7 razy Żywiec. Będzie to wycieczka śladami murali żywieckich i odbędzie się ona 14 czerwca w niedzielę. To jest zbiórka na wycieczkę o godzinie 10 na żywieckim rynku przy napisie Żywiec. Aby wziąć udział w wycieczce, należy wcześniej zapisać się dzwoniąc pod numer telefonu Urzędu Miasta w Żywcu 33 475 42 51. Moi drodzy, długość trasy to około 10 km, czas przejścia 4 godziny, może i troszeczkę dłużej. Pójdziemy właśnie tymi śladami, szlakiem murali żywieckich, wyruszymy z rynku przez osiedle młodych, osiedle parkowe, przejdziemy do dzielnicy Sporyż, skąd udamy się pod amfiteatr, nowym mostem na Sole, przejdziemy do Zabłocia i ulicą Dworcową. Powrotem wrócimy na żywiecki rynek. Także będzie okazja, żeby bliżej zapoznać się z historią murali żywieckich, sensem ich istnienia i pamiętajcie, jak brzmi hasło jednego z tego muralu. I pamiętajcie, jak brzmi jedno z haseł murali. Nie musisz być wielkim, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielkim. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Szczepaniak, przewodnik Beskidzki.
5: Dzień dobry Państwu, w najbliższą niedzielę 14 czerwca zapraszamy na kolejne spotkanie z filmem dokumentalnym w kinie Janosik. Tym razem pokażemy obraz pod tytułem Kumotry. Będzie to historia przyjaźni kobiet zamieszkujących wymierającą polską wieś w rumuńskich Karpatach. Jej bohaterkami są Hanka i Bronka, które pochowały już mężów. Ich dzieci wyjechały za granicę, a ich rzeczywistość powoli, nieubłaganie odchodzi w przeszłość. Jest to taki nostalgiczny obraz niknącego świata, który skrzy się bezpretensjonalnym humorem, zachwyca zdjęciami oddającymi zniewalający urok karpackiego Pogórza. I na spojrzenie na rzeczywistość z takiej właśnie strony zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Niedziela z dokumentem Kumotry.
6: Zbliża się sezon wakacyjny. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich do udziału w wydarzeniach plenerowych, w których będzie można wesprzeć Wojtusia. Jesteśmy 13 i 14 czerwca pod Dębiną w Żywcu. 19 i 20 czerwca Dni Gminy Radziechowy Wieprz. 19 lipca Festyn dla Wojtusia pod Grojcem w Żywcu, 14, 15 i 16 sierpnia Festiwal Juszczyna oraz 29 sierpnia Bieg Juszczyny. Wojtusia można wspierać również w jego sklepiku charytatywnym, tak zwanym Bazarku. W Żywcu na ulicy Handlowej jesteśmy codziennie od godziny 9 do 17. Zapraszamy serdecznie.
0: SK Beskidy.
7: Powiat bielski przekazał nam dotację w wysokości 1 200 000, z czego 830 tysięcy na zakup nowej karetki, która kosztowała 870, resztę środków ze środków własnych. Następnymi rzeczami to jest 3 respiratory o wartości 180 tysięcy i 2 defibrylatory o wartości 180 tysięcy, czyli tam było dotacji 330, resztę tej różnicy pokryliśmy ze środków własnych. No i kamizelki noże i kuloodporne dla wszystkich pracowników zespołów ratownictwa medycznego, żeby była jasność. spełniliśmy ustawowy obowiązek, który mamy spełnić do końca marca. Wyposażyliśmy wszystkich ratowników w kamizelki, których wartość zakupowa to jest na dzień dzisiejszy prawie 260 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o bielskie karetki, w sumie wszystkich ambulansów mamy 25, ale jeżeli chodzi o system Państwowego Ratownictwa, jest ich 13. To jest kolejna wymiana kolejnego ambulansu pięcioletniego. Zostały nam w tej chwili jeszcze 3 ambulanse do wymiany. Myślę, że tak jak co roku staramy się po kolei wymieniać w ramach posiadanych środków. Mercedes typu C, czyli prawo jazdy też kategorii C. To są samochody powyżej 3,5 tony. Jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, wszystko to, co jest objęte, czyli posiada defibrylator, posiada respirator, posiada całą instalację tlenową, do tego pompy infuzyjne, materace próżniowe, to wszystko mieści się jakby w wyposażeniu tego ambulansu. Na temat przebiegu to może nie mówmy, bo by się każdy wystraszył, bo karetka w takim pięcioletnim okresie to schodzi, przechodzi na, jakby u nas do oddziałów transportu, jest około 300 tysięcy kilometrów przejechane. Średniorocznie w zespołach ratownictwa i transportu medycznego wykonujemy, w tamtym roku zrobiliśmy 950 tysięcy kilometrów. Samochodami przejechaliśmy. Natomiast my przyjęliśmy sobie zasadę, że tak jak karetka ma już 4,5 roku, to zaczynamy myśleć o wymianie na nowy sprzęt.
8: Tak, to są pierwsze kamizelki i to jest oczywiście pokłosie wydarzeń, które miały w ostatnich latach miejsce. Zresztą one co jakiś czas pojawiają się ponownie na naszym codziennym podwórku. Bardzo się cieszymy, że zaczęto o nas dbać, choć opinia o sprzęcie jest mocno zróżnicowana i środowisko ratowników jest również mocno podzielone co do zarówno dostępności, jak i skuteczności tego sprzętu, gdyż Państwo doskonale wiecie, że kamizelka sama z nazwy powinna być odzieżą indywidualną, a nie odzieżą zespołową. Niestety borykamy się z problemem takim, że sprawcy zazwyczaj są pod wpływem pewnych środków znoszących krytycyzm, a to oznacza, że musimy być gotowi w każdym momencie na to, że niezadowolenie zostanie przekształcone w fizyczną napaść, agresję.
1: To jest fantastyczna sprawa, że mamy takiego ratownictwa, czyli udzielania pierwszej pomocy i dzieci nasze z bielskich i powiatowych szkół uczestniczą. Słyszę, że przez parę dni teraz, które się to odbywa tutaj w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym na Emilii Plater w Bielsku-Białej, przez tą jednostkę przewinie się, przepraszam za kolokwializm, około 4 tysiące dzieci. To jest niesamowite, bo to, że chcą tu przyjechać, że aprobują to wychowawcy, nauczyciele, to już jest naprawdę duży ukłon, aby tym dzieciom pokazywać, jaka to jest codzienność, jak to wygląda i żeby się przede wszystkim z tym wizerunkiem pogotowia trochę obyć, bo też to nie jest codzienność, prawda? A że przy okazji oczywiście w ubiegłym roku i w tym budżecie zaplanowaliśmy zakupy karetki i defibrylatorów, respiratorów, kamizelek, no to jest nowum, dla mnie to jest nie do pojęcia. Zakupiliśmy ponad 100 kamizelek, jak się okazuje, nie tylko nożoodpornych, ale kuloodpornych dla naszych ratowników po to, żeby ich chronić, ponieważ ci, którym ratują życie, no ja nie wiem, no, w ramach chyba niezrozumiałych sytuacji atakują, czynią szkody na ciele takie, że i to szczególnie nożem czy innymi narzędziami, które no, niestety czynią ten zawód bardzo niebezpieczny, chociaż są funkcjonariuszami. To jest nieprawdopodobna rzecz. Stąd te nasze zakupy, aby ta praca, którą wykonują, była bezpieczniejsza i myślę, że taka będzie przez te zakupy. No ale to tylko pokazuje, drodzy Państwo, jakiego my się społeczeństwa doczekaliśmy. Nieprawdopodobna rzecz. Przychodzi człowiek, który ratuje życie i jeszcze może to życie stracić.
0: SK Beskidy.
9: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w miejscowości Rychwałd. Piękne.

0: Janus i Mariusz Maszczyk właśnie tutaj znaleźli inspirację do stworzenia swoich pisarskich debiutów. O tym i wielu innych aspektach pracy pisarskiej rozmawiamy z nimi na spotkaniu autorskim w Centrum Kultury i Sportu w Rajczy.
1: SK Beskidy.
2: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo, bardzo ciepło w ten mroźny, sobotni wieczór. Cieszymy się, że dotarliście tu do Centrum Kultury i Sportu w Rajczy. Dziękujemy Panie Dyrektorze, że Pan nas tu przytulił. Mam nadzieję, że spędzicie z nami wspaniały wieczór. Ja na taki liczę, a to dzięki temu, że gościmy tutaj dwoje fantastycznych ludzi, którzy pokochali Rajcze. Pokochali, a pochodzą z dość daleka. Można powiedzieć, trzeba tutaj dwie godzinki podjechać. Katarzyna Franus. Brawa gorące dla Pani Kasi. Kasia, przyznaj się, skąd jesteś?
3: Ja jestem z Katowic. Czyli rzeczywiście dwie godzinki drogi.
2: Tak. No i Mariusz Maszczyk, przyznaj się, skąd jesteś. Brawa gorące.
4: Dobry wieczór, cześć, witam serdecznie. Ja jestem z Będzina, niedaleko Katowic, 15 km od Kasi.
2: Tak, i słuchajcie, nie bez powodu siedzą po dwóch stronach, bo jak wiecie, Ślązaki i Zagłębiaki mają ze sobą na pieńku i ja tutaj jestem takim buforem, dość solidnym, żeby nic złego się nie wydarzyło w ferworze dyskusji. A dyskusja będzie dotyczyła tej pięknej miejscowości tutaj, gminy Rajcza, a dokładniej Rycerki, bo tam rozgrywa się historia, a nawet dwie historie, dwie różne historie. I to mnie bardzo zaciekawiło, że w takiej małej miejscowości tyle się może wydarzyć. Może być inspiracją dla dwóch bardzo różnych książek, ale żeby tak się stało, to najpierw trzeba by było tutaj po prostu się pojawić. No i teraz pytanie do autorów. Jak to się stało, że z tych Katowic, a z tego co wiem, to Kasia nawet bardziej Warszawy wtedy, nagle pojawiła się tutaj Rycerka?
3: No nie, ja jeszcze byłam dalej, na Półwyspie Helskim. Także siedząc sobie na Półwyspie Helskim w przyczepie kempingowej, jeździłam palcem po mapie i jeżdżąc po Beskidzie Żywieckim, znalazłam Rycerkę. I już patrząc na mapę się w tej Rycerce zakochałam, a gdy w końcu tu przyjechałam, to się okazało, że jest jeszcze fajniej niż się spodziewałam. No i to doprowadziło do tego, że sobie kupiłam tutaj ziemię i zamierzam się tu osiedlić.
2: Proszę Państwa, będziecie mieć o jedną mieszkankę więcej, to warto docenić. A jak się jakiś góral zakręci, to może i dwoje i więcej, także wszystko się może wydarzyć. Marze, jaka Twoja droga była tutaj do Rycerki?
4: To nie inna niż Kasia, bo Kasia trafiła tutaj świadomie. Ja trochę mimo własnej woli, to była druga połowa lat 70., jak moi rodzice kupili działkę w Rycerce i zaczęli się tutaj budować. No i tak się rzeczy, każde wakacje, każdy weekend musiałem im towarzyszyć i tak już zostało do dzisiejszego dnia.
2: Moi drodzy, okej, znaleźliście się w tej Rycerce turystycznie, krajoznawczo, po prostu, żeby spędzić miło czas. No ale od tego do powstania książki jest bardzo daleka droga. Co jest takim bodźcem dla człowieka, który zajmuje się różnymi sprawami? Bo Kasia, trzeba przyznać, jest psycholożką, anglistką, była konsultantką scenariuszową, pracowała w korporacji wielkiej, no i nagle postanowiła zostać pisarką. Jak to się stało?
3: Ale to akurat nie miało związku z górami, bo to marzenie o pisaniu ciągnę za sobą z czasów takich nastoletnich, licealnych. Wtedy sobie wymyśliłam nawet swój pseudonim artystyczny, literacki, którego nie zdradzę, bo okazało się, że i tak nie mogę z niego korzystać, bo świat wydawniczy tak dzisiaj wygląda, że trzeba pokazać twarz, no i trzeba być obecnym w mediach społecznościowych, nie można się chować za pseudonimem. Także pseudonimu nie ma, ale marzenia o pisaniu były, no i w końcu przyszedł czas, żeby je zrealizować. A że akurat pojawiły się góry w moim życiu, no to niejako naturalnie akcję książki umieściłam w górach.
2: No to znamy już sytuację Kasi, jak to się stało, że tutaj się pojawiła i pojawiła się książka, ale Mariusz, ty też jesteś pracownikiem, albo byłeś pracownikiem korporacji, jesteś literaturoznawcą, jesteś slawistą, muzykiem amatorem, ale z takim mocnym zacięciem, tam na Zagłębiu słychać tą twoją muzykę, fotografem amatorem, no oczywiście wielbicielem Beskidu Żywieckiego, stąd te częste wizyty, no ale skąd właśnie książka?
4: To już chyba w wieku takim młodzieńczym, szkoła średnia, to jest młodzieńczy, szkoła średnia, to już taki późno młodzieńczy, tak. To były moje pierwsze próby pisania.

0: zawsze będzie, że tak odpowiem na to najaranie do czasu, aż się nie zetknąłem z prawdziwą nauką w literaturze, tak, czyli te studia, te wszystkie wykłady spowodowały, że stwierdziłem, że to jest beznadziejne, schowałem to do szuflady i o tym zapomniałem. No później ponad 2 dekady pracy dla dużych międzynarodowych firm i w ogóle nie było to jak gdyby celem mojego zainteresowania, ale chciałem coś zmienić w własnym życiu. Tak? To był taki dziwny czas, gdzie miałem już dość tego, co robię i chciałem się przebranżowić. No skutkiem tego było to, że dałem sobie czas dla siebie, tak, żeby trochę siebie odnaleźć. No i wtedy, nie, może nie z nudów, tak? Ale gdyby ta tęsknota odżyła. I okazało się, że ta chęć cały czas we mnie była, tylko w jakiejś takiej szufladce zamkniętej, która czekała na odkrycie. No a dlaczego tutaj? No, trochę to było pokłosie tego, bo ja na początku nie zamierzałem napisać powieści, absolutnie. Bardziej to wynikało z rozmów z miejscowymi i takiej chęci promocji miejscowości. I przymierzałem się do tego, żeby zebrać jakieś legendy, takie coś a la przewodnik turystyczny, żeby tutaj zachęcić, żeby ludzie przyjeżdżali. Więc zacząłem pisać pierwszy rozdział i stwierdziłem, że to jest totalnie bez sensu, tak? No bo to jakby świat żyje teraz trochę innym rytmem. No i ta styria tak nagle wyskoczyła i krok po kroku, rozdział po rozdziale powstała właśnie w związku z rycerką.
1: Pojawiło się coś w rodzaju trochę przewodnika historycznego.
2: To prawda, bo ja czytałam tą książkę i odświeżałam sobie w pamięci informacje, które już tutaj posiadłam, gdy zaczynałam pracę w SC Beskidy. No, siłą rzeczy chciałam się dowiedzieć, co to za miejsca, co się tutaj wydarzyło, a historia Beskidów, Żywiecczyzny i Rajczy między innymi, no, jest pasjonująca. Ale Kasia, twoja książka jest zupełnie inna. To jest poszukiwanie miłości. Dlaczego szukamy miłości tutaj w górach? Co to za wyjątkowe miejsce, ta rycerka, że tutaj się jedzie po miłość?
3: SK Beskidy.
1: Ja nie wiem, czy się tu jedzie po miłość. To, że bohaterowie moi, oboje samotni, gdzieś tutaj wpadają na siebie i coś fajnego znajdują i jeszcze nie wiadomo, czy się na to zdecydują, to jest zupełnie inna sprawa. Ale chyba żadne z nich nie przyjeżdżało tutaj po to, żeby coś znaleźć. Raczej, żeby uciec od wielkomiejskiego zgiełku, od takiej bieżączki codziennej i od takiego poczucia bezsensu też. Może od samotności nawet.
2: Stąd tytuł Osobni?
1: Tak, osobni w sensie niezależni, niezwiązani z nikim i też poszukujący bliskości. Wiesz, ja wierzę w to, że każdy z nas jest na jakiś sposób osobny i my trochę... Ja tak wierzę w to, że jak się rodzimy, to nie mamy, znaczy też psychologia to potwierdza, że nie mamy poczucia odłączenia od świata. Dziecko jak się rodzi, to nie ma świadomości, że jest czymś odrębnym. Przynajmniej przez pierwsze pół roku. Wydaje mu się, że jest jednym z piersią matki i ma poczucie połączenia z całym światem, tak jak to jest w wielu kulturach, w wielu tradycjach duchowych, wschodnich, buddyjskich. Jest takie poczucie połączenia z całym światem. My to tracimy mniej więcej koło po pierwszym roku. Dziecko się orientuje, że nie jest jednym z piersią matki i wtedy zaczyna się jego samotność, takie poczucie oddzielenia. No więc my jesteśmy wszyscy jakoś tam osobni i pragniemy tego powtórnego połączenia. I wierzę, że dobra relacja z drugą osobą jest sposobem na to powtórne połączenie i poczucie bycia częścią czegoś większego od siebie.
2: W obu książkach zwróciłam uwagę, że duży nacisk dajecie na taką prawdziwość przekazania tej charyzmy góralskiej, tego, że ci ludzie tutaj mają specyficzne poczucie dumy, wartości, że są czasem tacy bardzo surowi, ale też jak poznają człowieka, są bardzo serdeczni i pomocni. To powoduje, że tu właśnie łatwiej o takie prawdziwe uczucia. Jak myślisz, Mariusz? No w twojej książce też są uczucia.
1: Trudne
2: pytanie, ale w obu książkach
0: to ja może,
2: znalazłam właśnie to
1: pytanie o uczucia, to należy do pytań trudnych.
0: Tak. Natomiast wróciłbym
2: ale
0: do tej...
2: Ale znalazł tutaj miłość.
0: Wróciłbym do tej surowości, tak, i charyzmy. Okay. Może to tak, a Kasia będzie opowiadać o uczuciach. Jest tak, poniekąd my, ludzie, którzy mieszkamy w mieście, że z takim prawdziwym życiem mamy niewiele wspólnego, tak? My pracujemy do którejś godziny, siedzimy w biurowcach, nie wiem, trzepiemy w tą klawiaturę, przyjeżdżamy i praktycznie mamy wszystko gotowe. Taka jest moja teoria, że nawet jak nam się wydaje, że trzeba tam posprzątać, coś zrobić, wispsem, no to już jest tam duży wysiłek. Natomiast tutaj ludzie od zawsze praktycznie musi się zatroszczyć o własne gospodarstwo, tak?
4: Żeby przeżyć,
0: dokładnie. Przychodzi zima i nagle trzeba czymś opalić ten dom, ogrzać go, trzeba odśnieżyć, trzeba zadbać o to jeszcze wcześniej, tak żeby coś na tym polu urosło. Stąd taka, może nie surowość, tak, ale taki harducha, który jest już jak gdyby w DNA tutaj.
2: No są charakterni.
0: Górali. Są charakterni, ale życie po prostu od nich tego wymaga.
2: Okej, okay, ja uciekłeś od uczucia, wrócimy do niego.
1: No. Ja mam o uczuciach, tak?
2: No słuchaj.
1: Ja bym chciała coś innego powiedzieć. Ja mam takie poczucie bezpośredniości tutaj w górach. Takiej uczciwości. Takiego braku ściemy. Braku wielkomiejskiej ściemy. Po prostu ludzie mówią jak jest. Oczywiście zdarzają się tacy, którzy wprost ci nie powiedzą w oczy, jak w każdym środowisku. Ale jednak większość ludzi, których spotykam tutaj, jest bardzo bezpośrednia, uczciwa i wysyła takie komunikaty wprost. Tak, nie chowa się za maską, mówi jak jest. Ja sobie to bardzo cenię. A poza tym druga rzecz, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, że u górali, ja święcie wierzę, że tak jest, słowo jest droższe od pieniędzy. I z tym się zetknęłam, że dane słowo jest ważne i nie podlega podważeniu, a jak już góral poda ci rękę, to już jest przyklepane. To jest cenniejsze niż, wiesz, coś podpisane u notariusza.
2: Okej. Okay. Wracając do uczuć, to jeszcze Mariusza, ja wiem,
1: Mariusz się
2: ucieka,
1: śmieje.
2: Ale przecież główny bohater twój nagle tutaj, na końcu świata znajduje miłość, która, rodzącą się miłość, bo jesteśmy na początku tej drogi, która chyba dodaje mu wiatru w żagle i stawia go zupełnie na innej drodze. Więc przyjechał po uczuciem, chociaż wcale ich tu nie szukał.
0: Tak jak jest motto w książce, tak, że światem rządzi czas i przypadek. Tak, trochę jest również w tym przypadku, ale to jest taki człowiek, który może nie najlepszy, ale też najgorszy ma już za sobą. Tak? On już niczego nie oczekuje. Jak gdyby czeka na nieuchronny koniec, który w sumie tak dobrze by było, żeby to było się stało szybciej niż później. I nagle spotyka kogoś, kto jak gdyby całkowicie zmienia jego podejście do relacji z drugim człowiekiem, otwiera go. Wracam do tego, że w tej chwili też wiek nie jest już żadną barierą, nie jest żadnym ograniczeniem. Nie? Że nawet mając lat 60+, można jeszcze cieszyć się życiem i można spotkać kogoś, kto cię zaakceptuje, kto będzie cię wspierał. No i tak już kolokwialnie mówiąc, że jeszcze w tym wieku można się nadal jarać tak z sobą.
2: Można się jarać. Ja mam też do ciebie pytanie, bo ta książka twoja, jak Kasia słusznie zauważyła, że to taka trochę powieść historyczna, zawiera dużo elementów. Jak ty robiłeś ich research? Jak ty szukałeś tych wszystkich historii, bo to są trzy różne historie jakby. Historia zbójnika, rozbójnika, który tu gdzieś kiedyś działał, który zginął śmiercią tragiczną. Historia tutaj mieszkańców po II wojnie i w latach 50. trudna. I czasy współczesne. To wszystko się wiąże. Ale żeby to powiązać, trzeba było znać fakty. Jak ty z tych faktów szukałeś?
0: Ja może zacznę od tego, dlaczego to jest takie, może się wydawać skomplikowane, tak? Bo tutaj mamy kilka warstw, jeżeli chodzi o czas. Natomiast punktem wyjścia jest to, jakim bohaterem jest mój bohater książki, tak? Jakie są jego poglądy na życie. I no, są różne koncepcje świata, tak? Niektórzy wierzą w opatrzność, nie wiem, są zatwardziałymi ateistami. Natomiast tutaj w tej książce chodziło o to, żeby czytelnik jakby wszedł w buty tego mojego Nowackiego i sam przez tą krótką chwilę lektury doświadczył tego, że czasami nam się wydaje, że pewne rzeczy mają bardzo głęboki sens, a tak naprawdę ta przypadkowość i przyczynowo-skutkowość pewnych wydarzeń, która trwa przez lata, powoduje kolejne wydarzenia. Tak? Co do zbierania tutaj informacji, no to jest tak, że ja sobie pozwoliłem tutaj na duży element fantazji. Tak? Są pewne ramy, takie zdarzenia, które faktycznie miały miejsce, bo wybrałem okres głównie wczesnopowojenne i lata 50. Te lata tutaj były bardzo burzliwe, one były niespokojne. Dużo tych informacji jest, tak, bo są już choćby nawet na miejscu same pomniki, gdzie, których no już niektórych nie ma. Ale można było się z tym poznać. Tak jak mówiłem, ja to był początek lat, połowa lat 70. jak tutaj przyjeżdżałem. Ja przychodziłem koło tych miejsc i jako taki łebek sobie nawet nie zdawałem sprawy, co to znaczy, tak? Kim byli ci ludzie, co znaczą dla tutaj dla miejscowych mieszkańców. Natomiast z biegiem czasu gdzieś też powoli człowiek jak gdyby zaczyna patrzeć szerzej i się interesować. Tutaj też muszę powiedzieć, że dużo zawdzięczam opowieściom miejscowym. Tak, ja mam tutaj przyjaciół i żeby nie zapomniał, tak, jest tutaj ten jeden człowiek, który bardzo mi w tym pomógł, Andrzej. Andrzej, bardzo ci dziękuję. Dlatego, że miałem dostęp zarówno do tego, do takich dokumentów źródłowych, tak, jeszcze z czasów Habsburgów i osób tego pierwszego jak gdyby pokolenia, które tutaj przejechało. No, ale też tak jak mówię, trochę się nasłuchałem długimi godzinami różnych historii, to na pewno też w tej książce znalazło swoje miejsce.
3: SK Beskidy.
2: Kasiu, jak czyta się twoją historię, to tam nie jest tak, że jeden do jednego odnajdujemy tą miejscowość, nazwę i tak dalej, bo ty trochę zakamuflowałaś jakby topograficznie to, aczkolwiek ci ludzie, którzy pewnie tu dzisiaj siedzą na sali, dokładnie są zorientowani, o czym mówisz i jakie to miejsca w tej książce występują. Dlaczego właśnie taki sposób narracji?
1: To znaczy tak, same miejsca są opisane jeden do jednego, w tym sensie, że są topograficznie bardzo dobrze oddane. Dobrze w sensie, starałam się wiarygodnie, tak żeby nikt mnie nie zarzucił, że jest inaczej w rzeczywistości.
2: Ty biegałaś po tych górach,
1: tak, i biegałaś? Biegałam. Tak, to był ten czas, kiedy ja pisałam i biegałam jednocześnie po okolicy. Natomiast to, co nie jest jeden do jednego, to są nazwy. Nazwy są maskujące, czyli one są takie trochę inne niż nazwy rzeczywiste, jeśli chodzi o nazwy miejscowości, szczytów górskich, dolin, ale są podobne do rzeczywistych. Zrobiłam to po to, żeby móc zabawić się z czytelnikami w taką zabawę terenową, żeby po prostu mogli odgadywać, gdzie to naprawdę się dzieje, i potem bawiliśmy się, robiliśmy konkursy, czytelnicy zgadywali, gdzie to się dzieje, i dostawali nagrody. Zdarzało się, że ludzie nawet wybrali się w góry, żeby znaleźć te miejsca, które były takie nieoczywiste, bo gdzieś ja, biegając po górach, znalazłam jakieś chaty, takie tajemnicze, ukryte, i tam umieściłam część akcji. No i moi czytelnicy, niektórzy się tam wybrali i zrobili zdjęcia i mi wysyłali, że znaleźli te chaty, bo szli po szlakach, śladach, które zostawiłam w książce. No, także wydaje mi się, że topograficznie to jest dobrze oddane, tylko że są mylące nazwy.
2: Ale z tego, co wiem, to ludzie święci się zorientowali. W obu książkach występuje szkoła, stara szkoła, w budynek starej szkoły. Rozglądacie się, czy jest zdjęcie, tak?
1: Rozglądam się, bo tutaj współautor obiecał, że tu będzie zdjęcie.
2: Ale to chyba mieszkańcom nie trzeba przedstawiać, bo oboje wszyscy wiemy, o jaką szkołę w Rycerce chodzi. Piękny, stary budynek. Dlaczego ta szkoła taka ważna, waszym zdaniem, jest tutaj?
0: Przede wszystkim to jest szkoła, która powstała dzięki ludziom, tak? To była inicjatywa też miejscowych, żeby coś takiego się pojawiło. To nie jest budynek jak każdy inny, tak? Bo chciałem coś powiedzieć wcześniej i nie miałem okazji. Czy ja mogę jedną nazwę tylko zdradzić, którą w książce umieściłaś?
1: Oczywiście.
0: Całkiem niedawno moja przyjaciółka do mnie napisała i mówi: Mariusz, powiedz mi, ta budziszka to jest... Także na pewno to wzbudziło zainteresowanie. Jeszcze wracając do szkoły, no to jest centralny budynek, perełka architektury drewnianej. No trudno było obok niej przejść obojętnie, nie? Ale przede wszystkim to, jaki stosunek mają do niej ludzie z kolonii, tak? Wiedzą, że tam kto przy tym pracował, ile to kosztowało, i to przekonanie, że to powinno służyć osobom, rodzinom, które były w to zaangażowane.
1: Mi się marzy, żeby tam powstało jakieś takie centrum kultury, miejsce muzyczne, gdzie ludzie mogliby się spotykać i korzystać za darmo oczywiście z różnych aktywności, no ale na razie dom jest w rękach prywatnych, no i stoi.
2: Aha, czyli to nie jest gminne, to jest prywatne.
1: Już jest prywatne.
2: Może ten koszt...
1: Może ktoś kupi i zainwestuje tak, że będzie to do użytku publicznego. Tak byłoby super, częściowo chociaż.
2: No, oby tak się stało. Moi drodzy, powiedzcie mi, bo jak zostaje się pisarzem? Młodzi ludzie często mi zadają takie pytania, bo dzisiaj wszyscy książki piszą, ale jak się do tego zabrać, żeby to było takie interesujące dla innych? Czy wy mieliście w głowie takie przesłanie, jak napisać książkę, żeby była fajna dla innych, interesująca, zachęcała? Kasia, jak to było? Albo Mariusz, który...
1: Mariusz.
2: Miałeś taki... pisałeś do szuflady? Jak to było?
0: Absolutnie nie. Znaczy ja staram się unikać słowa pisarz, tak? Dla mnie pisarz to jest osoba, która czyni z tej czynności główny nurt swojego życia, tak? Ja się bardziej czuję jako autor powieści, tak? A jak się to stało? No to już troszeczkę wcześniej powiedziałem, tak? Że miałem takie próby, wydawało mi się, że to już jest za mną i nic z tego nie będzie. I przyszedł taki czas, gdzie...
2: Czyli do tego trzeba dojrzeć?
0: W niektórych przypadkach na pewno tak, ale wydaje mi się, że taki debiut, mając lat 20 parę, może być nie do końca udany na pewno. Tak? Dlatego, że z biegiem czasu, oprócz zbierania doświadczeń życiowych, też mądrzejemy, bardziej się rozglądamy wokół, więcej widzimy i ma to też wyraz w tym, co się robi. Tak? Całkiem niedawno oglądałem fragment spotkania autorskiego z Kubą Małeckim, który powiedział, że on najchętniej to chciałby, żeby te cztery jego pierwsze książki w ogóle zniknęły ze sprzedaży i starannie dbał o to, żeby się tak nie stało. To jest właśnie taki przypadek człowieka, który twierdzi, że zaczął troszeczkę za wcześnie.
2: Czyli potrzeba tej dojrzałości życiowej, żeby potrafić przekazać coś takiego naprawdę wartościowego, tak?
0: No myślę, że tak, ale to też jest kwestia grupy odbiorców, tak, do których się kierujesz, nie? No bo tutaj jak gdyby nie ma uniwersalnego jakiegoś tam środka, ale uniwersalnej metody, nie? Mhm. Inaczej to jest pewno w przypadku, no, kwestia muzyki, tak? My słuchamy teraz jazzu, ale wiele młodszych ludzi, no, przejdzie obok tego obojętnie i wybiera piosenki nastolatków, nie? Więc może tak... No mnie się wydaje, że ja potrzebowałem czasu. Tak? Że okay. Wcześniej to było takie, powiedzmy, może nie białkie, ale na pewno nie miałbym satysfakcji jakiejś większej, jeżeli to by się gdzieś tam publicznie okazało.
2: Okej, okay. Twoje oceny. A...
3: SK Beskidy.
2: Kasia, jak ty się zabrałaś?
1: Ja uważam, że pisarz to jest ten, który pisze. W związku z tym jesteś pisarzem, czy chcesz tego, czy nie.
2: Okej, okay. Ocenię Kasi, proszę bardzo.
1: A jeśli chodzi o pisanie i kiedy należy zacząć, to ja myślę, że jak najwcześniej. Ja w ogóle mam taką teorię, że w życiu nie należy niczego żałować, bo jak się czegoś nie zrobiło, to znaczy, że się nie było gotowym. I fajnie się ocenia coś z perspektywy czasu, tylko że wtedy, w tym czasie, który oceniamy, mieliśmy inną wiedzę, inne przygotowanie i naprawdę mieliśmy prawo czegoś nie umieć czy nie chcieć robić. Ale abstrahując z tego, że żałować moim zdaniem nie należy, to ja żałuję, że nie zaczęłam wcześniej. I okej, okay, dla 50-latka czy dla 40-latka, 20-latek może nie ma niczego ciekawego do powiedzenia, ale dla równolatków już ma. Więc dzieciaki, które piszą w wieku lat kilkunastu czy dwudziestu kilku, robią teraz niesamowite kariery, dlatego że tak zwana young adult literatura, czyli literatura dla młodych dorosłych, no, ma niesamowite powodzenie i to jest teraz najważniejsza działka literatury dla wszystkich wydawców. Wydawcy bardzo w to inwestują, bo kto czyta głównie w Polsce? Młodzież. Jak pójdziesz na targi książki, kto stoi w tych kolejkach? Młodzież. Do kogo stoją w kolejkach? Do młodych autorów. I po prostu my jesteśmy, słuchaj, zapóźnieni, no. Bo my czekaliśmy na odpowiedni moment, kiedy będziemy się czuli gotowi. Ja myślę, że to jest zmarnowany czas, ja tak uważam, że można było dużo wcześniej.
2: Mariusz, to jest dinozaurem zostałeś trochę. No, dwie różne prawie skrajne opinie, prawda? Słuchajcie, no więc każdy może sobie przeanalizować, jak uważa. Jak czytałam obie książki, czytałam również recenzje. Kasia popełniła już kolejną książkę, chociaż nie jest to kontynuacja osobnych, na którą liczyłam. Dlaczego, Katarzyna, dlaczego?
1: Ja muszę sobie przypomnieć, dlaczego? A dlatego, że przyszła do mnie inna historia i chciała się napisać.
2: Uciekłaś zdrajczy.
1: No tak.
2: Ale zabrałaś ze sobą
1: ale część zabrałam bohaterów drugoplanowych. Znaczy oni stali się drugoplanowymi w tej drugiej książce, w Głupcu. No i
2: wywlekłaś ich nad morze.
1: No tak, górali wywlekłam nad morze i tam całkiem nieźle sobie radzą. Wiesz.
2: Bo górale wszędzie sobie dobrze radzą.
1: No tak, no ale twardzi ludzie z charakterem poradzą sobie i w górach, i w innych równie trudnych warunkach. No bo umówmy się, morze, zwłaszcza zimą, do najłatwiejszego środowiska nie należy. Także tak, uciekłam nad morze, to prawda, bo gdzieś tam inna historia mi zagrała, no ale teraz piszę trzecią i trzecią wracam do rycerki górnej.
2: Pięknie. A kolega Mariusz, czytałam w jednej recenzji, że super książka, tylko czemu taka krótka? Chyba, że autor ma na myśli kolejną część, no i pytamy autora.
0: Najpierw dlaczego taka krótka? Ja bardzo lubię krótkie formy, tak? Ci moi mistrzowie, którymi się zachwycam, to robią takie książeczki, naprawdę bardzo cienkie pisane, przepraszam. A cały czas jestem pod ich wrażeniem. I nie chciałem tej historii, jeżeli w kimś powstaje uczucie niedosytu, to jest jak gdyby to, co ja chciałem osiągnąć, tak? Ale faktycznie tak jest, że ta historia się rozwija, tak? Bo będzie miała swoją kontynuację, zresztą to się powoli...
2: To się dzieje,
0: to
2: tak?
0: się dzieje. Wracam 20 lat jakby wstecz, trochę inne miejsce, ale też góry, bo akcja się toczy w Bieszczadach głównie, troszkę w Krakowie. No ale mam nadzieję, że jak gdyby już... Teraz obie będzie można bardziej tego mojego Nowackiego zrozumieć. Tak, może.
2: Słuchajcie, pisanie ważna sprawa, ale też opowiadanie w książce tak barwnie, tak wyraziście powoduje, że ludzie czytający chcą zobaczyć te miejsca. To świetna reklama tych miejsc i w obu przypadkach, jak czytałam, to mówię tak, kurczę, no trzeba jechać do tej rycerki, trzeba to zobaczyć, bo to jest niesamowite. Te góry, po których ty biegasz jak szalona, w tej książce bohaterka biega jak szalona i chce się zobaczyć te piękne wschody słońca, tych górali, którzy tam się pojawiają znienacka, te pejzaże, to te natchnienie, jakie człowiek doznaje patrząc no, na piękną przyrodę, o, w ten sposób. A z kolei w przypadku Mariusza to po prostu ja miałam wrażenie, że śledzę. Tak jak w Kryminale Dobrym, śledzę tych bohaterów, gdzie za winklem coś się czai. Co więcej, ponieważ jestem dziennikarzem i znam wiele innych historii, akurat miejsce przesłuchań w Żywcu na Dworcowej 2 to jest miejsce kaźni. Tam było więzienie wcześniej SS, a potem SB. Teraz mieści się tam Żywiecka Fundacja Rozwoju, która remontuje ten obiekt bardzo, bardzo dokładnie. Co więcej, w podziemiach tej kamienicy odnaleziono napisy tych więźniów. I wiecie, to jest historia tutaj w książce, sensacja, ale z drugiej strony prawdziwa historia tego regionu. I ktoś, kto na przykład interesuje się historią, mógłby sobie taką wycieczkę tutaj zrobić. To jest też taki

0: To jest nasza trudna przeszłość, polska nasza trudna przeszłość i te fragmenty dla mnie były bardzo wzruszające u ciebie.
1: SK Beskidy.
2: Ja wrócę do tego, co Agatko powiedziałaś o tym, że jak gdyby czułaś, że idziesz tropem, tak? I opisy przyrody, bo to są jeszcze takie dwie kwestie, chciałbym połączyć. Mój bohater no, jest byłym policjantem, tak? Więc jego jak gdyby monolog, jego myśli mają taką formę sprawozdawczości, tak? No, nie będzie tam mówił ach, och. I jak gdyby starałem się być w tym konsekwentny, tak? Więc osoby, które szukały jakichś bardziej rozbudowanych opisów, miejsc, zresztą poniekąd bardzo pięknych, no to tutaj tego nie znajdą, tak? Tutaj mamy tak bardziej suche fakty, to jak wygląda, on się tam za bardzo nad tym nie zastanawia. No, inaczej jest u Katarzyny, tak? Bo te opisy przyrody naprawdę mają taką dużą plastyczność. Że może złe słowo, że jest więcej dopowiedziane, ale bardziej wchodzą w klimat tego miejsca. Nie? U mnie jak gdyby ten dryl tego sposobu myślenia głównego bohatera, tak, no wymusza też to, że no to jest człowiek konkretny, który tam nie będzie specjalnie szerzej się rozwodził. No ale to też wynika chyba stąd, z takich, nie wiem, Kasia jest psycholożką, może mnie wyprowadzi z błędu, ale kwestia patrzenia na świat przez mężczyznę i kobietę.
0: Tak. Chciałam właśnie powiedzieć.
2: Facet jest bardziej konkretny, on tam pójdzie, tu stało drzewo, gdzieś skręci i już go nie ma, tak? A dziewczyna sobie tam przystanie, popatrzy.
0: Mamy trochę takie męskie pisanie versus kobiece pisanie.
3: Ale ja to dzisiaj, jadąc tutaj, jak rozmawiałam z Kasią, to od pierwsze powiedziałam, że to są książki, które ewidentnie, jak się czyta, to tu wiem, że pisze kobieta, a w twoim przypadku 100% tak wiadomo, że to jest mężczyzna. Bo wiele rzeczy, na które my kobiety zwracamy uwagi, kompletnie są pominięte, natomiast w krótkich żołnierskich słowach jest wyjaśnione to. Tak to działa. I być może właśnie o to chodzi, żeby właśnie tak ta książka była odbierana w jednym i drugim przypadku. Chociaż Kasia często się burzy, że to kobieca i męsko to nie ma znaczenia. Po prostu książka jest albo dobra, albo zła, prawda? I to jest najważniejsze.
0: Kurczę, nie wiem, jak to jest z tym dobra, zła, wiesz, bo to jest też takie bardzo uznaniowe. Nie ma żadnych... Nie ma żadnych jasnych kryteriów, które pozwalałyby ocenić, czy dana literatura jest dobra czy zła. To jest zawsze subiektywne, to jest zawsze uznaniowe. To nie jest matematyka, fizyka czy inna nauka ścisła. Tu nie ma jasnych wskaźników, tego się nie da zmierzyć. To zawsze jest uznaniowe i zależy od czyjegoś gustu. Więc ja bym się w ogóle... staram się unikać takich określeń, że coś jest dobre, złe, że coś jest dobrą literaturą czy złą. Po prostu albo się podoba, albo nie. No i teraz zobaczmy. Tak naprawdę mamy trzy grupy docelowe, jak piszemy, gdy piszemy. Jest to docelowy odbiorca, czytelnik, czytelniczka. Druga grupa, krytyk, recenzent, bookstagramer, tak? I trzecia grupa, wydawca, czyli ten, który czerpie zyski, tak? No i teraz ciężko jest zaspokoić oczekiwania i wymagania wszystkich, żeby się podobało i czytelnikom, i żeby wydawca czuł, że na tym zarobi, więc będzie chciał to wydać. I jednocześnie będzie to dobrze ocenione przez recenzentów, krytyków literackich, tych, którzy potem są jury różnych konkursów i albo nominują cię do nagrody, albo nie. Jakby interesy tych wszystkich trzech grup są tak rozbieżne, że taki biedny autor, jakby gdyby chciało to wszystko zabiegać, to dostałby takiego kociokwiku w głowie i naprawdę nic by z tego nie wyszło. Więc wydaje mi się, teraz jakby o czymś innym teraz mówię i trochę tak skaczę w bok, ale wydaje mi się, że gdy piszemy, to przede wszystkim się koncentrujemy na tym, żeby siebie wyrazić. To wyrazić to, co nam w duszy gra i to jest najważniejsze, bo wtedy to pisanie jest autentyczne. No i wtedy jest szansa, że się to będzie podobało odbiorcom. A czy krytycy uznają to za dobre, czy wydawcy ci albo inni uznają, że na tym zarobią, no to jakby już jest inna zupełnie sprawa.
2: Jeszcze też chciałbym coś dodać, bo Kasia słusznie mówi, że to są takie rzeczy niedefiniowalne i nieuchwytne, tak? No nie mamy kanonu jakiegoś, jak definicji, jak powstaje coś dobrego. Mało tego, może powstać 10 bardzo podobnych książek. Jest bardzo dużo takich przypadków, tak? Około 9 wszyscy przejdą obojętnie, a ta jedna z niewiadomych powodów wszyscy mówią wow, nie? jest coś takiego i nie ma tutaj recepty. Można się tylko zastanawiać, tak jak się mówi o krytykach literackich, tak? Czy ktoś jakieś tam, powiedzmy, wikipasy, figury geometryczne stosował, a już tak mówiąc całkiem serio, narracją, budową, jakby samą metodyką, ale no, nie ma czegoś takiego złotej recepty, jak to ma wyglądać.
3: Tak się składa, że chyba dzisiaj rano w telewizji śniadaniowej był Remigiusz Mróz, chyba jeden z najbardziej płodnych pisarzy, którzy, o ja nie wiem, w jaki sposób on wypluwa te swoje książki.
0: On wypluwa kilka, on tak 6 książek rocznie wypluwa.
3: Więc wy możecie powiedzieć, bo przecież pisaliście i wiecie, ile was to kosztowało pracy, energii, zaangażowania, emocji, wszystkiego. Jak to można zrobić? Bo dla mnie to jest jakiś...
0: Znaczy, ja naprawdę wierzę, Agata, że on to robi sam. Dlatego, że on ma system. Bo są podejrzenia takie, że ma cały zespół, który pisze. Ale jego książki są pisane według pewnego schematu. On nie robi potężnego researchu, tak jak Mariusz zrobił w przypadku swojej książki. To on często posługuje się Wikipedią, czy tam co w Google znajdzie. I ludzie o tym wiedzą, żartują sobie z tego i on też nie zaprzecza, że tak jest. Więc nie ma potężnego researchu, na który traciłby czas i ma pewien schemat, który się sprawdza, który jest lubiany przez czytelników i gwarantuje mu to, że będzie sukces komercyjny. I według pewnego schematu pisze i tylko podmienia bohaterów, przypadki, rodzaj case'u, który jest rozwiązywany. I to działa. Więc jeżeli wiesz, masz coś, jakby jakiś wzorzec, według którego idziesz, to możesz produkować. I nie ma w tym nic złego, skoro są na to czytelnicy, no to chwała mu za to, że znalazł sobie taki model biznesowy.
3: Okej, model biznesowy, słuchajcie.
0: No to już jest model biznesowy.
3: Czy w takim razie z pisania można żyć? Trudne pytanie, ale...

0: nie próbowałem i na razie chyba takich prób nie będę czynił. Czy można żyć? Na pewno tak. Są osoby, które żyją z PiS-em. Nawet w Polsce albo za granicą też są tacy ludzie.
1: Na przykład Remigiusz Ross.
0: Tak.
2: No tak, ale Remigiusz jest jeden i tak jak mówiłeś, on ma swój schemat i ten jeden schemat się mu sprawdza. Natomiast ludzi piszących w Polsce jest znacznie więcej.
0: Niektórzy mówią, że więcej ludzi pisze niż czyta.
2: Tak, może tak być.
1: Ja mam takie swoje prywatne statystyki, że w Polsce bardzo dobrze żyje z pisania kilka osób, w tym Remigiusz Mróz. Bardzo dobrze, bardzo. Potem kilkanaście osób naprawdę dobrze żyje z pisania. Potem kilkadziesiąt żyje przyzwoicie z pisania, czyli ma na rachunki im trochę więcej. A potem jest koło kilkuset osób, powiedzmy może 200, 250, 300, które są w stanie pokryć rachunki. Czyli żyją skromnie, ale wystarczy im. Mogą się z tego utrzymać. Cała reszta, a to są naprawdę bardzo duże cyfry w Polsce teraz, bardzo dużo osób pisze. Cała reszta i to osoby z pierwszych stron mediów, portali internetowych, gazet, które znacie, one nie żyją z pisania, to jest dla nich hobby, żyją, mają inne sposoby utrzymywania się. Czyli normalnie chodzą do pracy, a piszą przy okazji. Mhm. No, taka jest rzeczywistość.
2: Czyli to wcale nie jest taka dziedzina, jak to było, mlekiem i miodem płynąca?
1: No nie jest, ale mówi się o tym, że nie jest. Bo ty mówisz, ale że w Polsce mówią, że można wyżyć z pisania?
2: No, że... No niektórzy, ci, którzy się pokazują i się palą, mogą i...
1: No tak, no ale to właśnie jest garstka. Nie? Cała reszta traktuje to jako hobby. To jest taka działalność hobbystyczna po prostu, no.
2: Czyli wy... Pisanie traktujecie jako hobby w swoim życiu? Pasja? Co jeszcze?
0: No na pewno tak. Bardziej pasja niż hobby, tak? Dla mnie hobby bardziej to jest wędkarstwo, tak bym powiedział.
1: No to musimy teraz, mamy spory definicyjne.
0: Tak, ale to już siedzimy naprzeciwko siebie, co powoduje tak często element konfrontacji, ale ja chciałbym wrócić do takiego pisania kilku książek w roku, że to jest tak naprawdę, dzieje się szybko i mało tego, one takie są dosyć ważne trochę, tak? Ja na pewno bym tak nie potrafił. Moja książeczka to jest tak, powiedzmy, nie jest tak okazała. Natomiast tu już nie chodzi o ilość tego, ilość godzin, które trzeba poświęcić, tylko też o to, że jak się porusza jakieś historie trudne, bolesne, takie, bo niełatwe, tak? To ja to bardzo przeżywałem. Tak?
2: Czyli sam musisz to przepracować, tak?
0: Tak, ale to nie to chodzi tylko o to, żeby poznać fakty historyczne, o nich napisać, nie? Tylko gdzieś starasz się wczuć w to, co się wydarzyło, co z kolei powoduje to, że raz, że rodzina by tego nie wytrzymała, to jest to nie do zniesienia, ale bardzo głęboko to przeżywam. Ja bym się psychicznie wykończył, jak miałbym pisać o jakichś takich rzeczach. Często, dużo, cały czas.
1: A to ciekawe, co Mariusz mówi, bo to jest trochę tak, jak aktorzy mają chyba, nie? Że wchodzą w rolę bardzo mocno i potem muszą to jakoś tak z siebie zrzucić, muszą mieć czas przejścia, zanim...
2: tego Stanisławskiego, że się po prostu wcielasz w postać tak w 100%.
1: Tak, a potem zanim będą się w stanie wcielić w nową rolę.
2: To teraz mam takie dość zawrotne pytanie. Czy Kasia chciałaby pisać kryminał? Chciałaby napisać i potrafiłabyś, a ty czy chciałbyś napisać, nie wiem, romans albo... I potrafiłbyś się na takim zadaniu skupić?
1: No przecież ma romans, no. W książce swojej.
2: To jest sytuacja, jak tam powiedział według Kurta Vonneguta, przypadek.
0: Romans? Chyba nie. Znaczy, dzisiaj nic o tym nie wiem. Kryminał? Może przekornie powiem, że ja jak gdyby pod tą formą chciałem przemycić inne rzeczy, żeby trafić może do większej grupy odbiorców, tak? Bo to nie jest taki kryminał wprost, nie? Że tam dużo się dzieje w tej sferze.
2: Kryminał historyczny.
0: No może tak. Na pewno kiedyś będę chciał odejść od tej formy.

0: grozi?
1: A ja jeszcze chciałem powiedzieć, że ja w ogóle ta siostra to nie tak.
2: Nie żartuję.
3: To też chciałam właśnie zaprotestować.
2: Jest książka obyczajowa o uczuciach, o miłości, ale także o przemyśleniach, o wielu innych ważnych sprawach, o samotności, o cierpieniu, o tym, co przeżywa.

0: Przypominam, o czym jest moja książka, bo ja już ją zapomniałam. Ja bardziej jestem, wiesz, w drugiej książce, a teraz jeszcze w trzeciej.
1: No właśnie, więc... kto jest tymi autorami? Czy rzeczywiście? Mariusz, ty już pracujesz nad kolejną, więc już tak powoli zapominasz o tej poprzedniej? Czy to będzie kontynuacja?
2: Czy ja w ogóle szybko zapominam? I mam taką przypadłość, że jak coś przeczytam, no to jest kwestia tam 2-3 tygodni już, bo mi się to zaciera. Znaczy... jest to fajna rzecz, bo mogę cały czas czytać swoje ulubione książki, jak gdyby od nowa. Ale faktycznie jest tak, no ja z Trybisem to był rok 19, więc no, troszkę, że tak powiem, tak, musiałem sobie odświeżyć, ale jestem dalej przy tym samym bohaterze, tylko w innym miejscu, z innymi ludźmi, z inną historią. No więc jak gdyby siłą rzeczy...
1: Zabierasz go w drogę i
0: ale to ja zapytam, znaczy on będzie o 20 lat młodszy, tak? A, fajny będzie.
1: No, Kasia, jak z tobą? No, mówisz, że tak się emocjonalnie przynosisz do kolejnych książek, już to, co było za sobą, zostawiasz? Czy jak to jest?
0: Widzisz, ja nie za bardzo potrafiłam nawet na twoje pytanie na samym początku odpowiedzieć, jak pytałaś o osobność, dlaczego tytuł osobni, bo ja trochę zapomniałam. No i to jest tak, że gdzieś tam ich mentalnie porzuciłam, tych osobnych, jak pisałam Głupca. No i cały ten rok, który się kończy, był pisaniem Głupca, promocją Głupca, rozmawianiem o Głupcu na spotkaniach. A teraz nawet o Głupcu zapomniałam. Gdybyś mi zadała pytania o Głupca, też bym pewnie już nie bardzo pamiętała, bo myślę teraz o trzeciej książce i jestem bardziej w niej i myślę o tej bohaterce, która będzie główną bohaterką, wokół której będzie się toczyła historia.
1: Ale ona będzie w jakikolwiek sposób powiązana z tym,
0: nie.
1: Nie.
0: Znaczy będzie cały świat zewnętrzny i inni bohaterowie będą z tego samego uniwersum, czyli z tego świata, który jest w Rycerskiej, czyli w Rycerce Górnej, ale bohaterka nowa, właśnie moja, tym razem starsza. Także ja teraz idę w 60-latkę.
2: Ja jeszcze chciałem się,
1: to się nie spotkał.
2: Odnieść do tytułu książki Kasi osobno, bo tak jest bardzo intrygujące. Zaciekawie, to jest coś takiego, co nie używa się tego słowa.
1: No ale twoja książka Styr, ja też się zastanawiałam, skąd taki tytuł.
2: Ale jeszcze tak jak pomyślę, to jest tak, ten tytuł jest tak spójny z treścią tej książki, że to tak jakbyś nastawiła wodę na herbatę, tak? Zrobiła taki napar, postawiła na piec, on się tak wolniutko gotował i powstanie esencja taka, która zbuduje jedno słowo, określa całą tę książkę.
0: Bardzo dziękuję, że to mówisz. Ja zdradzę jeszcze, że ja się rozstałam z pierwszym dużym wydawcą, bośmy się pokłócili o tytuł. On się nie zgodził na ten tytuł.
2: Było warto.
0: No i ja po prostu zerwaliśmy rozmowy i współpracę. Ja zamierzałam się sama wydawać. I potem mi się po prostu przez przypadek trafił kolejny. Więc czasami warto iść za sobą, zawalczyć, nawet zaryzykować, że stracisz coś dużego, ale jesteś wierny sobie. Mnie chcieli wcisnąć w takie tanie romansidło. Chcieli mi taką okładkę taniego romansidła zrobić. I jakiś tytuł taki bardzo romansidłowy dać. No ja się na to nie zgodziłam.
1: Miłość w górach.
0: Ale wiesz, coś w tym stylu, ale bo były różne takie straszne, tragiczne propozycje, ale paradoksalnie oni mieli rację. Oni mieli merkantylną, komercyjną rację, bo ta książka miałaby lepszy wynik finansowy, zdecydowanie. Gdybyśmy uderzyli w ten rynek romansów, obyczajów, w taki sposób, w jaki oni chcieli. Także ja ich rozumiem, no ale ja miałam inne potrzeby, inne ambicje. Skończyło się na tym, że mam okładkę, która też pasuje do tytułu i z której jestem bardzo zadowolona. No ale na pewno ta sprzedaż jest niższa niż by była, gdybyśmy poszli za propozycją pierwszego wydawcy. No ale no coś za coś, nie?
1: Czyli trzeba się zastanowić, czy kasa... czy poczucie wspomnienia własne, wewnętrzne. Ale wracając do Styrii, ten tytuł, dlaczego właśnie tak nazwałeś swoją książkę?
2: I tutaj nie mam żadnej dobrej odpowiedzi, bo mówiąc szczerze, to już nie pamiętam, jak to się stało, tak? Gdzieś się to pojawiło w mojej głowie i to był taki tytuł roboczy, który mi tak pasował do tej historii i nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, bo ja też miałem ze swoim wydawcą trochę dyskusji o tytule i jak gdyby w umowie sobie zastrzegłem, że ja mam decydujące zdanie na temat tego, jak się ta książka będzie nazywać, ale jest to też troszkę mylące, mój tytuł.
1: to trzeba przeczytać, żeby zrozumieć.
0: Ale jest intrygujący bardzo i bardzo pasuje do okładki. No i do historii też, ale historię się poznaje później. Natomiast to bardzo fajną całość tworzy. Tytuł z okładką. No i to jest najważniejsze, żeby to było spójne.
3: SK Beskidy.
1: Moi drodzy, my nie chcemy was zagadać na śmierć tutaj i mamy taką konwencję, że wy również państwo możecie zadawać pytania i dowiadywać się o tym, co ciekawego, co interesującego może znaleźć się w książkach. Przypuszczam, że książek nie czytaliście, albo może czytaliście. Książki są tutaj obecne i będziecie mogli państwo je nabyć i z autografami autorzy potwierdzają, że będą grzecznie podpisywać.
0: Ja myślę, że my dedykację wręcz wpiszemy.
1: No ja myślę.
0: Zwłaszcza na przykład prezentowe, gdyby ktoś chciał na prezent komuś coś kupić,
1: tak, właśnie
0: dać.
1: Choinka i święta. To w takim razie poproszę tutaj naszego szefa technicznego Andrzejka. A tu jest drugi szef. Szefie, jeden mikrofon damy dla publiczności. I drodzy państwo, proszę się nie obawiać. Nie ma, jak to mówią, głupich pytań, są tylko ciekawe i chcemy po prostu dać wam szansę, żeby coś więcej o autorach i o książkach się dowiedzieć. Słuchamy. Proszę bardzo, jest tutaj pani. Ja mam taką serdeczną prośbę, ponieważ ja to nagrywam i z tego będzie audycja, z imienia chociaż się przedstawić, dobra?
4: Witam, Monika.
1: Witamy cię, Moniko.
4: Pytanie do Mariusza. Takie w sumie trochę osobiste, bo jestem rodowitą krakuską. Mieszkam tutaj od 1,5 roku w gminie Rajcza, w miejscowości Sól. Ale w twojej powieści pojawia się moje miasto. I tak, a nie jesteś stamtąd. I w sumie, nie wiem, no może to jest drobiazg, ale czemu Kraków? Czemu tam się zaczyna?
2: Czy samo umiejscowienie bohatera, tak jak on byłby z Będzina, pracował w jakiejś gazecie, by było mało autentyczne. Ale jest parę takich miejsc, które oprócz rycerki też darzy bardzo dużą sympatią. I Kraków tutaj, to też nie przez przypadek jest Kazimierz, tak? Bo miejsce tam na piętrze przy synagodze wysokiej, gdzie mieszka Nowacki, to jest bardzo bliskie memu sercu. I nawet jak jeździmy do Krakowa, to zostawiamy ten cały Kraków, który jest... kojarzy się z Krakowem. A idziemy na Kazimierz, idziemy właśnie tam w stronę tej synagogi. Jest też Wrocław, się pojawia, tak? Też nie jestem z Wrocławia, ale ja lubię takie lokalizacje, w których są takie przykurzone, troszkę zapyziałe, z klimatem, z charakterem. Czyli jak byłem w Zamościu, nie czułem się najlepiej, tak? Jak pojechałem do Lublinia, no to jest jakby mój świat. No. Jak gdyby cały zamysł tego, że jest jakaś redakcja, no na pewno nie chciałem jej umieścić w Warszawie. Nie? Chciałem, żeby to było jakieś większe miasto. Ale do Krakowa wracam i Nowacki w tym moim nowym projekcie na troszkę więcej czasu to na pewno spędzić.
4: Mam jeszcze pytanie do Kasi. Twoją główną bohaterkę w książce, kobiecą postać. No to twoja pierwsza powieść, więc zakładam, że ona ma pewnie dużo elementów z ciebie i też tutaj znając trochę już twoją biografię, to o tym wiem. I to jest twoja pierwsza powieść, więc też wiem, że no trochę w literaturze siedziałam w życiu, że dużo się przemyca w pierwszych powieściach takich osobistych rzeczy. Zakładam, że ta główna bohaterka dużo w nią włożyłaś z siebie. Natomiast to, co mnie ciekawi, czy miałaś takie momenty zatrzymania, że za dużo siebie odsłaniasz, że nie wiem, wykreślałaś coś, rezygnowałaś z jakiejś z dodawania jej, czy nie wiem, czy opisów myśli, przeżyć wewnętrznych, że to byłoby już za dużo ciebie w tym.
0: Dobrze mi słychać? To może ja powiem, jak to w ogóle się wydarzyło, że się ta bohaterka pojawiła, bo jej miało nie być. To miała być tylko historia mężczyzny i chłopca. Bo w ogóle to miał być scenariusz filmu pełnometrażowego. takiego 90-minutowego. Ja tak to pisałam z taką myślą, znaczy może inaczej. Tak sobie tę historię stworzyłam. Bo ja najpierw miałam pomysł, że zostanę pisarką, potem zaczęłam się uczyć tego pisania, czyli poszłam na różne kursy, warsztaty, studia podyplomowe, jedne, drugie. I w toku uczenia się pisania trafiłam na kursy scenariopisarstwa. I mnie pisanie scenariuszy zafascynowało, bo to jest trochę inaczej niż z pisaniem powieści. W scenariuszu bardzo się dba o warsztat. Dlatego, że tam są ogromne pieniądze zainwestowane, zaangażowane i trzeba się po prostu pewnych reguł trzymać. I gdy się uczy scenariopisarstwa, to się bardzo fajnie nabywa warsztat, bo to jest niejako konieczne. Ja miałam taki pomysł, że zostanę scenarzystką. Przez chwilę miałam taki pomysł. Potem poznałam to środowisko i się okazało, że bardzo trudno jest scenarzystą. Że na tym rynku filmowym, audiowizualnym dużo łatwiej jest reżyserom i producentom, bo to oni rządzą w tym świecie. A scenarzysta niewiele tam znaczy. Do dzisiaj tak jest, że jak myślicie o jakimś filmie, to mówi się o tym, czyj to jest film, jakiego reżysera, ewentualnie kto wypuścił to na rynek, czyli kto jest producentem. O scenarzystach mało kto słyszał. To się zmienia, ale bardzo wolno. No chyba, że się jest Jakubem Żulczykiem, czyli się pisze książki, a potem na podstawie tych książek powstają ekranizacje. Więc miałam taki chwilowy romans z tą branżą audiowizualną i wtedy miałam taki pomysł, żeby właśnie napisać scenariusz filmu pełnometrażowego. Ale odeszłam, jak zobaczyłam, jak wygląda ten rynek i stwierdziłam, nie, to ja wracam do pomysłu oryginalnego, czyli do pisania powieści. No ale historia już była wymyślona. No i teraz za mało było tego materiału fabularnego na powieść. Musiałam coś tam dołożyć. Na przykład ten romans, nieplanowany wcześniej, bo nie miało go być. I bohaterkę dodatkową. Dlatego, że ja bardzo chciałam pokazać urok Beskidu Żywieckiego. A ponieważ mój bohater pojawił się w górach, nie z własnej woli, wcale tam nie chciał być. To taki typowy homo corporatus. Człowiek z korporacji, którego życie po prostu wyrzuciło w góry. Więc trudno byłoby, żeby on się zachwycał przestrzenią górską. No, zachwycać miała się kamera na filmie, tak? Bohaterowie na filmie nie muszą się zachwycać przestrzenią. Jest kamera, która wszystko pokazuje. Tu nie było kamery, bo zdecydowałam się na powieść. Czyli musiałam ten świat pokazywać czyimiś oczami. Dlatego wprowadziłam bohaterkę. Dlatego pojawiła się Kinga, zakochana w przyrodzie i w przestrzeni górskiej. I jej oczami oglądaliśmy ten świat. Ja trochę tak zrobiłam, że tak naprawdę Kinga nie jest główną bohaterką. Głównym bohaterem jest Mateusz, drugim ważnym bohaterem jest Tymek, chłopiec. I to ich historia jest ważna, ale dodatkowo pojawia się postać kobieca, której oczami oglądamy to wszystko wokół. I stąd w ogóle się ta bohaterka pojawiła. I teraz na ile tam jest mnie w tej bohaterce? No jest na pewno sporo. Na pewno jest umiłowanie sportu, wysiłku fizycznego, gór, biegania po górach. Różnych takich rozkminek życiowych związanych z kryzysem wieku średniego, z kryzysem przełomu połowy życia, różnych przemyśleń. I tyle jest ze mnie rzeczywiście, ale w drugiej książce mam wrażenie, jest ze mnie jeszcze więcej. Więc tak, na pewno tak jest, dużo się o tym pisze, że w pierwszej książce autor nie potrafi się od siebie jeszcze odciąć i potrzebuje siebie włożyć w pierwszą historię. Ale jeżeli piszemy w takim momencie, jak z Mariuszem uznaliśmy już dość późno w życiu, to tych historii mamy dość dużo, więc ich starcza i na pierwszą, i na drugą, i pewnie też na trzecią książkę. Więc myślę, że i w trzeciej książce będzie sporo mnie. Może dopiero w czwartej będę wyzuta z własnych historii i zacznę pisać o czymś zupełnie innym. Pytanie, czy wówczas jest miejsce na autentyzm, takie prawdziwe przeżywanie. Są autorzy, którzy twierdzą, że zawsze piszą o sobie. Co by nie pisali, jest o nich, bo jest przez nich przetwarzane. No może Mróz nie pisze o sobie, no bo jak trzaska tyle tych historii kryminalnych i sensacyjnych, to może to już nie jest o nim.
3: SK Beskidy.
4: Czy miałaś momenty, że się zatrzymałaś, że na przykład nie umieściłaś czegoś, bo uznałaś, że jest zbyt intymne?
0: Nie. Natomiast spotkałam się z krytyką ze strony mojej mamy, czyli starszego pokolenia, które jest mniej otwarte, mniej chętne, żeby dzielić się trudnymi zwłaszcza rzeczami, wstydliwymi. I tak, jej się nie podobało parę rzeczy, które tam umieściłam. Ale potem się okazało, że kobiety, które czytały, wręcz przeciwnie na to zareagowały. I wtedy jej powiedziałam, widzisz, Taka jest reakcja. Ja napisałam, no to rzeczywiście może ja po prostu no jestem zbyt taka wycofana.
4: Edyta, witam. Ja miałam do pani Kasi takie pytanie, poprzedniczka identyczne zadała, ale czyli ile jest siebie w tej bohaterce, ale przy okazji odpowiedzi została poruszona kwestia właśnie filmu ekranizacji i myślę, że to byłby super pomysł. Bardzo tego życzę. Czy są plany ewentualne?
0: Plany to ja sobie mogę mieć. Ktoś musi chcieć zainwestować, czyli musi się pojawić producent, bo nie jest to raczej film, na który PiS dałby pieniądze, chociaż może się mylę, nie wiem, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, który dofinansowuje różne przedsięwzięcia. Przede wszystkim musi być producent, który uzna, że mu się to opłaca. A producenci uznają, że im się opłaca ekranizacja wtedy, kiedy pisarz zaczyna być znanym pisarzem. I jego książki są poczytne, sprzedają się w setkach tysięcy nakładu i wtedy wiadomo, że czytelnicy zapełnią kina. No więc najpierw ja muszę stworzyć silną markę pisarską, pisać ileś tam kolejnych książek, stać się popularna i dopiero wtedy ktoś prawdopodobnie może zechce zabrać się za ekranizację. Tak to niestety wygląda.
3: SK Beskidy.
5: Ja Kozek posła na odpust. Kiezek usłyszała w niedzielę, jako ksiądz cytali łogłoski łołot puście parafialnym, to już więcej nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łotpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz spróbowała, będzie łotpust, będzie łotpust. Mama mieś torcowali ze mą się nie drzić i cały tydzień byś grzecno, bo na łotpust idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak jak się sumiętowała cały tydzień, co by byś grzecno robić wszystko, co mama kozom, zemi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, łosule z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę od putki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syj. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, wsytka pięknie łodzioci i wseli jaki budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzoło walnie, to my po mszy posły z mamą na ty budy popatrzy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka najracej mają i w papiurze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę. A kielo zabawek też tam było, klepoki, konicki, ptoski z gliny, tocki, karetki i jeszcze inkse. Tak jak się ślepiła na te zabawki, bo ksukała lalecki szmacianej, ze jazek podskoczyła, jak mi za uchem franek szczelił z pukowki. Kiezacon ucieka i puściła się za nim. Un przeskoczył nad przykopą, a jo sius, wpadła do przykopy. Chcielibyście widzieć, jak wyglądała. Kierpce i kopytka całe od błota, z opaska ucioprano. Kiedy mnie mama uwidzieli, to już było pobudak. Do chałupy i to prędko zamocyj z opaska i kopytka, a kierpce wysiurowaj do cysta. W chałupie zaś babka na mnie, jako to chłodzę, ze tak pięknie łodziota posłak, a nie umiem się godnie nosować. Nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zek miał odpust przez franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zek się jeszcze cało wybabrała. Hej.
3: SK Beskidy.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: SK Beskidy.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.